mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż to był za spektakl burz, piorunów, do tego trochę deszczu. No, niby niektórym przyniosło wytchnienie, ale dzisiaj znów wrócą temperatury maksymalnie do 30 stopni. W słońcu nieco więcej na moim radiowym termometrze. Już teraz prawie 21. Dużo słońca będzie, pojawią się także chmury i być może wieczorem znów jakieś opady. Do tego wiatr z południowego zachodu wiejący słabo, 7 km na godzinę. Warunki biemeteo neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 6. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Było prawie 40 stopni, upał zapełnia szpitalne Sory. Tragedia nad wodą, dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Piłkarze Górnika przegrali z Ferencvaroszem w eliminacjach Ligi Europy. Dzisiaj w pucharach mamy jeszcze 4 polskie drużyny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagowaliśmy zwykle na upał, który zalał wczoraj całą Polskę. Prawie 40 stopni na termometrach. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym, a także odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, często z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
4: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
3: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody, wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Dzisiaj też temperatura będzie trudna do zniesienia. 38 stopni, tyle będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Ulga powinna przyjść jutro, wtedy temperatura spadnie mniej więcej o 10 stopni. Fala upałów nie tylko w Polsce, na Słowacji przyniosła wczoraj nowy absolutny rekord temperatury, wynosi 41,4. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamenicy pod Chronem. W Czechach na południu Moraw też regionalny rekord 41 stopni. Tragedia nad wodą, dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
5: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
3: A konkretnie jeden z chłopców miał się utopić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
6: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
3: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją. Tak stwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
7: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie. Na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej. Mieliśmy tam swojego przedstawiciela.
3: Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej wciąż trwa. Prokuratura otrzymała niedawno opinię Międzynarodowego Zespołu Biegłych, który ma odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną katastrofy. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvaroszem Budapeszt 0-1. To pierwsze spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Dzisiaj w tych samych rozgrywkach Lech zagra z Klaksvík z Wysp Owczych, a Jagiellonia z Glasgow Rangers. W lidze konferencji natomiast Raków podejmie szwedzkie Hammarby, a GKS na Węgrzech zagra z izraelskim Hapoelem. Rewanże za tydzień.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Od samego rana, również w kalendarzu czwartek, 6 sierpnia. Dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. 218 dzień roku do końca 147. No i 47 do końca astronomicznego lata. Dbajcie o siebie, uważajcie na siebie w związku z tymi upołami. To są takie oczywiste oczywistości, a później okazuje się, że człowiek odwodniony, wymęczony, że nie ma żadnego skupienia, a w wielu miejscach to skupienie potrzebne i w pracy, i za kółkiem zwłaszcza. Więc skoro kolejny gorący dzień przed nami, to będę o tym przypominać. Fajnie, że jesteście. Z pozdrowieniami szczególnie dla tych, którzy właśnie razem ze mną także startują w pracy, a są tacy, którzy schodzą z nocki, więc wam to chyba wystarczy powiedzieć dobranoc. No ale jeżeli zostajecie, to ja zapraszam was na poranek w moim towarzystwie, ale przede wszystkim w towarzystwie muzyki na 106.4. Niech to będzie dobry dzień w dobrym kierunku, tym właściwym, bo weekendowym przecież.

0: Don't you worry, to jest bardzo dobre przesłanie, czyli nie martw się, nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. No i tak właśnie, ja też będę namawiała do tego, żebyście mieli w sobie jak najwięcej pozytywnych tematów i takiego nastawienia. Również uśmiechnijcie się do siebie w lustrze. Malutka przerwa i zaraz wracam do muzyki i będzie czekać na was killer elektrycznej gitary.
1: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Radio Rano.

17 minut po godzinie 6. Killer, czyli elektryczna gitara, to za nami, a teraz czas zabrać się za kolorowe gazety, które krzyczą od nas różnymi tematami o celebrytach i nie tylko. No i są i oni. Piszą, że bezrobotni Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski, no bo oni się tam pożegnali, oni mają inne plany, w telewizji już niekoniecznie, ale uwaga, bezrobotni, podkreślam, snują plany w Grecji. No najwyraźniej tam się lepiej myśli. A co tam? Trzymamy kciuki. I niech wpadają na jak najlepsze pomysły. Cóż jeszcze w kwestii naszych celebrytów? Skoro gorąco, to na basenie. Baron szalał z synkiem na basenie. Czułe chwile troskliwego taty w akwaparku. No, paparazzi to jednak wszędzie wejdą. No i oczywiście dalej temat związany z weselem Rafała Brzozowskiego. Ten wyznaje, że Helena to anioł, który odmienił jego życie. Niech się parze darzy. O parach również w tym prezydenckiej. Ponoć zdradzają, co para je na śniadanie, a właściwie co prezydent i jakie kreacje lubi pierwsza dama, tajemnice pierwszej pary. Jakby kogoś interesowało, no to bardzo proszę, można. W kwestii jeszcze prezydenckich, no to minął rok prezydentury, wielka feta przed pałacem, ponoć świętowanie w amerykańskim stylu, rocznice w uroczystości, debata ekspertów, występ artystów, to wszystko i oczywiście specjalne przemówienie prezydenta. Jakby ktoś się wybierał do Warszawy, to w razie czego informuję.

0: 26 minut po godzinie 6. Już za kilka chwil ruszam w trasę, żeby sprawdzić, co tam się dzieje, jak wyglądają remonty. No i pamiętajcie, że wy też tworzycie tę część anteny. Możecie dzwonić 62 500 364, pisać na profilu Radia Centrum na Facebooku. Za waszą aktywność bardzo dziękujemy. Te wskazówki są niezwykle cenne, a ja wam życzę przede wszystkim bezpiecznego dotarcia do celu. No i żeby to skupienie za kółkiem również było.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyny za kółkiem. Ruszamy w trasę. W tej trasie na razie całkiem nieźle. Można jechać. Niewiele utrudnień, które na waszej drodze. Te na pewno związane z remontami, o których oczywiście już za momencik przypomnę, więc mam nadzieję, że część z nich już pamiętacie, bo to stałe tak zwane, czyli droga krajowa 12 Kalisz-Opatówek. Tutaj wiecie, że są zwężenia, że sporo się dzieje. Ten remontowany odcinek, gdzie miejscami spore nierówności, więc też noga z gazu, bo może być różnie urwane w obocza, oznakowane pachołkami. No i tutaj w Zdunach będzie się już za kilka chwil pewnie powoli robił tłok. Pamiętajcie, że objazdy cały czas funkcjonują przez tłokienie albo szałę, no, co także oznacza, że też można będzie trochę postać z tych większych, również droga krajowa 36, to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj wahadło, tutaj czasowa organizacja ruchu. Tutaj również trzeba będzie wyjechać nieco wcześniej, jeżeli chcecie pojechać punktualnie. Utrudnienia również w Kaliszu na ulicy Złotej. Remontowany jest odcinek od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosz, a tutaj także czasowa organizacja ruchu. I wracając do Ostrowa Wielkopolskiego, tutaj trwa przebudowa Lodochowskiego i pamiętajcie o remoncie na Wrocławskiej, to od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. W Krotoszynie dzieje się na Raszkowskiej, na Wiśniowej, a w Pleszewie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: No to sprawdźmy, co tam jeszcze w trasie. Jeżeli pamiętacie czasy, gdy za państwową autostradę kierowca aut osobowych płacił w systemie ETOL, wielu kierowców nie pamięta. Jednak Krajowa Administracja Skarbowa wciąż nakłada kary za nieopłacone przejazdy. No, w ubiegłym roku wysłano rekordowo dużo wezwań do zapłaty, bo 85 tysięcy. Ukarany kierowca musi zapłacić 500 zł. Pierwsze przedawienia będą miały miejsce w grudniu jeszcze tego roku. No to wracamy teraz do grania letniego, do bardzo przyjemnych rytmów, które mam nadzieję rozbojam was również za kółkiem, ale tam ostrożnie. In the summertime, Mango Jerry, The Syndicate.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 25 minut do godziny 7. I jeszcze szybkie informacje od słuchacza Radia Centrum. Bardzo dziękuję za tę informację. To utrudnienia w Gostyczynie. To powiat ostrowski, gmina Nowe Skalmierzyce. Tu na 450 są utrudnienia, co również widać na mapie. Ruch odbywa się wahadłowo. Przypominam, miejscowość Gostyczyna. To jest gmina Nowe Skalmierzyce na trasie numer 450. Również utrudnienia. Ruch na fragmencie odbywa się wahadłowo.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: No to z pozdrowieniami dla pana, który nas poinformował, i dla wszystkich kierowców. Już teraz Tina Turner i Foreign Affair.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano Zapatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferowane stabilne zatrudnienie i praca w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby proszono o kontakt pod numerem telefonu 602-505-234, 602-505-234 lub wysłanie CV na adres praca@dajano.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: No to sprawdźmy, ktoż przyszedł na świat. 6 sierpnia to był 1952 rok, urodził się Wojciech Fortuna, polski skoczek narciarski, pierwszy w historii złoty medalista na zimowych igrzyskach olimpijskich. 62 rocznik z kolei, Michelle Yeoh, malajska aktorka, producentka filmowa, laureatka Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Evelyn Wong w filmie Wszystko Wszędzie Naraz. Jeżeli nie widzieliście, to naprawdę polecam. A znana także z ról w filmach Przyczajone tygrys, ukryte smoki, Wyznania gejszy czy Jutro nie umiera nigdy. Jacek Poniedziałek, 65 rocznik, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, reżyser teatralny oraz tłumacz. No i muzycznie na koniec to Gary Halliwell, 72 rocznik, brytyjska piosenkarka popowa, aktorka i autorka piosenek, książek dla dzieci, także modelka, osobowość telewizyjna, no i oczywiście założycielka zespołu muzycznego Spice Girls, w którym występowała pod pseudonimem Ginger Spice. A urodzeni 6 sierpnia są wybuchowi i niezależni, pociąga ich ryzyko, lubią zmieniać się reguły i łamać zasady. Chętnie pracują w wolnych zawodach i często w imię idei pomagają innym. Nie boją się wyrażać swoich poglądów, a czasem bywają postrzegani jako osoby niegrzeczne. Mają talent artystyczny i słuch muzyczny, aby osiągnąć w życiu szczęście i zadowolenie, powinni dbać także o swój system nerwowy i odpowiedni odpoczynek. Szczęśliwa cyfra urodzonych 6 sierpnia to 5. Kamień szlachetny to opal, a sprzyjający znak zodiaku...
2: Wodnik.
1: No to wśród was, jeżeli są to osoby, które mają dzisiaj urodziny, to ja życzę dużo radości, zdrowia, no i świętowania, bo weekend się zbliża. Ode mnie także upominek muzyczny Ariana Grande, One Last Time.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No, jutro powinniśmy dowiedzieć się, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw, bo paliwo coraz droższe. Na to czekamy, to w najbliższych wiadomościach, a także przełom w leczeniu wzroku wcześniaków. Szczegóły w wiadomościach już o 7:00. Tymczasem mam dla was Davida Hasselhoffa, Crazy for You.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę wytchnienia ten deszcz przeniósł, ale to nie koniec gorąca, bo dzisiaj kolejny taki dzień, gdzie temperatura maksymalna sięgnie 32 stopni. Znów Kępno najgorętsze, być może w słońcu jeszcze ta temperatura wyższa. Teraz na moim radiowym termometrze 21, wiatr z południowego zachodu wieje słabo, 7 km na godzinę. Później trochę przyspieszy, w godzinach popołudniowych być może jeszcze przelotne opady deszczu. Na barometrach teraz w tym momencie 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 7. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wisła wysycha, w Sandomierzu ma tylko pół metra, stanęła żegluga. Coraz więcej ofiar wysokich temperatur to także młodzi ludzie. Lada moment decyzja, na którą czekają kierowcy. Stawką są ceny paliw. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały obniżają poziom polskich rzek. Przykład na Wiśle, w Sandomierzu rzeka ma tylko pół metra głębokości. Żegluga pasażerska niemal zamarła. Pływa jeden z czterech statków, ten o najmniejszym zanurzeniu.
4: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc...
5: Przeraża mnie poziom wody. Wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
6: Pół metra znaleźć to jest trudno. Pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
3: Na znaczące wzrosty stanu wód w najbliższych tygodniach nie ma co liczyć. Ostatnie dni to też czas wytężonej pracy ratowników pogotowia. Są wzywani do ofiar upałów. Pomocy potrzebują głównie osoby starsze i te z chorobami układu krążenia. Ale też coraz więcej jest wyjazdów do ludzi młodych i w średnim wieku. To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
7: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
3: Pomocy potrzebują też ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia. Do jutra powinniśmy dowiedzieć się, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi Donalda Tuska. Paliwo jest drogie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale to już nie pierwsza taka zapowiedź, więc jeszcze trochę, mówi premier.
8: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
3: Interwencja byłaby mniejsza niż ostatnio, mówi wiceminister finansów Jarosław Neneman.
9: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby...
10: procesu legislacyjnego.
9: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
3: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa. Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kadencję charakteryzuje spór z rządem Donalda Tuska. Dotyczy m.in. programu pożyczki wojskowej SAFE, sądownictwa, nominacji ambasadorskich i światopoglądu. Prezydent podkreśla, że broni konstytucji i wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W polityce zagranicznej Nawrocki zareagował też na gloryfikowanie przez ukraińskie władze nacjonalistów UPA. Odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Rząd przede wszystkim krytykuje prezydenta za wielokrotne wetowanie reform. W Maroku ruszyły procesy po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Przed sądami stanęło 86 osób oskarżonych o udział w masowym przekraczaniu granicy hiszpańskiego miasta na wybrzeżu Afryki. Niektórzy trafili do aresztu. Według Hiszpanów do Ceuty wtargnęły 72 tysiące migrantów, ale 70 tysięcy już wróciło do Maroka. Przy czym ponad 140 osób zmarło, większość utonęła. To może być przełom w leczeniu wzroku wcześniaków. Szwedzcy naukowcy dowiedli, że zwykłe krople do oczu z deksametazonem mogą niemal o połowę zmniejszyć ryzyko groźnej choroby prowadzącej do ślepoty. Żeby to jeszcze potwierdzić, naukowcy planują obecnie długoterminowe obserwacje.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Górnik Zabrze będzie musiał odrabiać straty w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Polski zespół przegrał w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1, mówi trener Michał Gaszparik.
12: Słaby początek, ale potem koło tej 20 minuty dostaliśmy się do meczu i myślę, że to był klucz do lepszego wyniku, bo stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy groźni, rozpoczęliśmy grać bardziej ofensywnie i agresywnie. tylko że dla mnie jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego padnąć do tej bramki.
11: Dziś w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Natomiast w Lidze Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw. Została nam już tylko Iga Świątek. W trzeciej rundzie turnieju w Toronto nie zobaczymy pozostałych Polek. Najpierw odpadła Maja Chwalińska, a wczoraj w drugiej rundzie obie Magdy. Linet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7, a Frenk z jej rodaczką Jessiką Pegulą 6-3-3-6-2-6. A w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Holender Botik van de Zandschulp, który pokonał rozstawonego z czwórką Daniła Miedwiediewa. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlen Reusser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
10: Miałam ogromną nadzieję, że one po prostu będą się czarowały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiłam na drodze.
11: Niewiadoma Fini awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. A w Tour de Pologne hat-trick Jonathana Milana. Włoski sprinter wygrał trzeci z rzędu etap, tym razem z metą w Zielonej Górze. I oczywiście umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski był 27. Dziś etap czwarty z Żagania do Karpacza z metą na Orlinku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: I od samego rana mam nadzieję, że też jesteście. Dzień dobry tym, którzy pospali nieco dłużej. Och, ta godzinka to robi naprawdę różnicę. Czwartek mamy dzisiaj w kalendarzu, 6 sierpnia i ponoć to dobry dzień na narady, na szkolenia, na spotkania z ważnymi osobami, bo ludzie będą bardziej wyrozumiali. Dzisiaj ponoć wszystko sprzyja miłości i zabawie. O tym będę wam jeszcze oczywiście mówić, więc możecie już szykować sobie kawę.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
4: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: To zabieram się za wróżenie. Baranie, dzisiaj będziesz ogarniać swój chaos, nie będziesz narzekać, sam zabierzesz się do działania. Najpierw zrób to, co dla ciebie najważniejsze, a wieczorem możesz zwolnić tempo, obejrzeć coś rozrywkowego. Jutro także dzień udany, więc dzisiaj znajdź się także małą chwilę dla siebie albo swoich najbliższych.
4: Byk!
3: Dziś wewnętrzny spokój u byka. Do trudnych spraw podejdziesz właśnie z takim błogim spokojem. Będziesz się kierować logiką. Wszystko sprzyja porządkom, kończeniu niechcianych spraw. Zanim podejmiesz decyzje finansowe, poradź się z zaufanej osobą. Wieczór sprzyja odpoczynkowi, a także dbanie o własną wygodę. Bliźnięta dzisiaj mogą zyskać na czymś, co ważne i nie stanowi większej wartości dla innych. Dlatego zwracaj uwagę na drobiazgi, pilnuj swoich tematów. Odniesiesz sukces, nawet jeżeli pojawią się drobne problemy, to uda ci się je rozwiązać dzięki opanowaniu i cierpliwości. Co później? Otóż dzisiaj przyjaciele będą cię dobrze rozumieli, więc warto do nich zadzwonić. Raku, dzisiaj powodzenie. Księżyc ponoć jest pomocny. Pod jego wpływem będziesz energiczny, bardzo pomysłowy. Nie wstydź się, zabłyśnij talentem, poczuciem humoru. Flirtuj, żartuj. Aura sprzyja zawieraniu nowych znajomości. Na horyzoncie pojawi się bardzo korzystny interes. Lwie, trafny pomysł dzisiaj, na który wpadniesz. Dzięki niemu pomnożysz swoje pieniądze. Słuchaj, co inni mają do powiedzenia, a nawet ucz się na cudzych błędach. Ważne osoby też będą dzisiaj bardziej niż zwykle przychylne. Wieczorem nie bądź kapryśny. Bliska osoba może mieć całkiem inny pomysł na wakacyjne rozrywki. Panno, zamieszanie, jakie czasami z byle powodu robią inni ludzie, nie zrobi na tobie żadnego wrażenia. Będziesz w rozrywkowym nastroju, spróbujesz nawet schować się gdzieś przed osobami, które mają do ciebie interes. No ale pamiętaj, że obowiązki te pilne mogą się trochę mnożyć, jeżeli nie będziesz kierować swoją uwagę właśnie tam. Pamiętaj, że dzisiaj także czas na twoje zdrowie. Wago, postanowisz odsunąć od siebie trudne sprawy. Czasem jednak wagi muszą zwolnić tempo i przemyśleć sobie w spokoju różne wydarzenia. Dzień nie sprzyja męczącym zadaniom, a raczej medytacji, nauce. Ktoś może dzisiaj wywierać na tobie naciski, ale niepotrzebnie. Nie ma się co spieszyć, zaufaj dzisiaj swojej intuicji i bardziej odpocznij. Skorpionie, przypadkowo mogą wyjść na jaw różne niedociągnięcia i zaniedbania. Bądź uprzejmy, a unikniesz niepotrzebnych przykrości. W domu też możesz mieć sporo do nadrobienia, ale nawet rozwiążesz pewien ważny sąsiedzki problem. Wieczorem odpocznij, poczytaj książkę albo obejrzyj ulubiony serial. Strzelcu, będziesz rozwiązywać cudze problemy, dzielić pieniądze, a nawet tropić sekrety. Zdobędziesz ważne wiadomości, poczujesz się pewny swoich racji. Zastanów się tylko, zanim wytkniesz błędy szefowi, bo możesz, oj, podpaść. Zadbaj lepiej o swoje korzyści, bo całego świata w jeden dzień po prostu nie naprawisz. Cał koziorożca ten będzie przychylnie nastawiona do świata, zapomni o konfliktach i daruje różne urazy. Ludzie też okażą się dla ciebie łaskawi. W pracy powodzenia, jeśli masz coś do zaprezentowania, to spotkasz się z uznaniem. Wszystko dzisiaj sprzyja załatwianiu trudnych spraw, a wieczorem czas na odpoczynek i własne hobby. Wodniku, skoncentruj się na ważnych sprawach, planuj zadania na przyszłość, a będziesz miał świetne wyniki. Wszystko dzisiaj pomoże ci skierować się na nowe zagadnienia, będziesz mieć do nich dryk. Zainteresuj się tym, co robią inni, wiele się nauczysz i dużo dowiesz. Po południu zrób coś tylko dla siebie. Dzisiaj wszystko sprzyja udanym zakupom i rozrywce. No i rybki na koniec, które będą uprzejme, a nawet bardziej niż zwykle wyrozumiałe. Dzień sprzyja naradom, ciekawym rozmowom, ale także zajmowanie się finansami. W pracy możliwa dość korzystna propozycja albo zlecenie, które w przyszłości przyniesie dużo większy zysk. Pamiętaj też o potrzebach swoich bliskich, a nawet zrób dzisiaj komuś mały prezent.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
5: She's crazy like a

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich powiemy o zbiórce internetowej dla 19-latka, który poważnie ucierpiał w wypadku drogowym w Pruszkowie pod Kaliszem. Szczegóły już o godzinie 7.30.
2: Reklama.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
6: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
7: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.

0: 7:30 minęła. Wiadomości Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kompletnie pijany sekretarz powiatu kaliskiego z zarzutami. Trwa zbiórka internetowa dla 19-latka, który poważnie ucierpiał w wypadku drogowym w Pruszkowie pod Kaliszem, a w sporcie powrót wychowanka do KPR Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie ma już prawa jazdy, ale ma zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Mowa o sekretarzu powiatu kaliskiego zatrzymanego obywatelsko, kiedy pijany próbował odjechać ze stacji benzynowej w Brzezinach w powiecie kaliskim. Zdarzenie miało miejsce 3 maja. Wezwana na miejsce policja chciała przebadać 44-latka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ale ten odmówił. Została więc od niego pobrana do badań krew, której analizę przeprowadzono w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
3: W których stwierdzono 2,8 promila alkoholu etylowego we krwi, przy czym po tym występie rozsądek nieznacznie rosło. 3 czerwca nastąpiło zatrzymanie prawa jazdy. 15 lipca mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia do 3 maja w jednej z podkreskich miejscowości, że będą w stanie nietrzeźwości, mając co najmniej 2,8 promila alkoholu etylowego we krwi, prowadził na drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd mechaniczny. Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się zrozumiałego mu czynu i skorzystał z przysługującego prawa do odmowy składania wyjaśnień.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. To postępowanie jest w toku. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Rodzina 19-letniego Kacpra Wódki, który jadąc do pracy na motocyklu zderzył się z autem, zbiera pieniądze na jego rehabilitację. Nastolatek poważnie ucierpiał w wypadku. Do zdarzenia doszło 30 lipca w Pruszkowie pod Kaliszem. Zdaniem rodziny to kierowca samochodu miał nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia. Siła uderzenia była tak ogromna, że Kacper został odrzucony na kilkadziesiąt metrów. Przed nim kolejne operacje i długotrwała rehabilitacja. 19-latek jest duchem OSP Rzegodzin w gminie Blizanów.

0: piłkarza ręcznego.
1: Taki last minute transfer. Na pewno Krzysiek nam się bardzo, bardzo przyda, bo no, potrafi grać na każdej pozycji z tych rozegrań, a mamy ich tylko czterech w tym momencie i na pewno do organizacji naszej gry, do organizacji naszego treningu będzie bardzo, bardzo przydatny.
2: Będzie łączył funkcję trenera grup młodzieżowych oraz w Akademii Piłki Ręcznej będzie szkolił dzieci. W połączeniu, że chce cały czas grać, chce piłkę ręczną nadal kontynuować.
0: Krzysztof Łyżwa poprzedni sezon spędził w drużynie Puław. Teraz Ostrowianin wraca do klubu, gdzie zaczynał przygodę z handbolem.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
6: Informacje dla kierowców.
7: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach porannych, gdzie w tej trasie ruch jest już nieco większy, więc zachowajcie czujność i ostrożność. Zerkam, jak wygląda sytuacja w Kaliszu. No i tutaj standardowo o tej porze te newralgiczne miejsca, czyli skrzyżowanie Wojska Polskiego ze Stawiszyńską, Majkowską i Poznańską. Bliżej Sarbinowskiej również dzieje się nieco więcej. Na samej Podmiejskiej, tylko przy Wrocławskiej i dalej jedąc z 25 w kierunku Korczaka i dalej Poznańskiej wygląda jeszcze całkiem nieźle. Szlak bursztynowy w wielu miejscach również ze spokojem. Łódzka miejscami się kurkuje. No i oczywiście największe korki w związku z remontem w Zdunach. Tutaj pamiętajcie, że i uskoki, i sporo utrudnienia, i zwężania noga z gazu. Pamiętajcie, co byście sobie auta nie uszkodzili. W kwestiach dużych remontów to jeszcze przypominam, że droga krajowa 36 ze Ostrowa w kierunku Krotoszyna. Tutaj także kilka razy postoicie. No i Gostoczyna, trasa numer 450, utrudnienia wahadło. Tutaj także się dzieje i w Krotoszynie prace remontowe na ulicy Wiśniowej.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Europa zwiększa produkcję samochodów elektrycznych, ale w kluczowym obszarze nadal pozostaje uzależniona od Azji. Z najnowszej analizy firmy doradczej wynika, że mimo rosnących inwestycji, rozbudowanych fabryk, stary kontynent wciąż nie zdołał zbudować pełni samodzielnego łańcucha wartości baterii. To właśnie od niego zależy, kto będzie czerpał największe korzyści z rozwoju elektromobilności.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
7: 23 minuty do 8:00.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano Zapotówka zatrudni osobę do prowadzenia kadry oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferowane stabilne zatrudnienie i praca w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby proszono o kontakt pod numerem 602 505 234 602 505 234 lub wysłanie CV na praca@dajano.pl.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502 722 722. Telefon 502 722 722.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
9: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.
10: Radio Centrum. Radio Rano.

No i tak smakuje życie, a mam nadzieję, że wam smakuje bardzo dobrze. Są tacy, którzy oj, czerpią jak najwięcej, bo na przykład na urlopach. A są tacy, którzy już o urlopach nie pamiętają, już marzą o kolejnym wolnym. No to ja trzymam kciuki, co by się znalazło, co byście dali radę. Zerkam do kalendarza również w kwestiach związanych ze świętami. No i tak od samego rana, a nie każdy pamięta, ząbki, moi drodzy, nie tyle suszymy, co myjemy. Dzisiaj mamy dzień świeżego oddechu, akurat na ten dzień przypada to święto. No i oczywiście na celu promocja higieny. W XXI wieku, kiedy zestaw pasty ze szczoteczką kosztuje no niewiele, nadal są osoby, które niekoniecznie mają ochotę, żeby te zęby umyć. Dlatego ta akcja zwraca uwagę na problemy, które są naprawdę istotne. To może jeszcze dorzucić tak, że jeżeli chodzi o kwestie później po braku dbałości o wasze ząbki, to nie tyle uśmiech będzie nieprzyjemny, oddech nieprzyjemny również, co nieprzyjemności będą dla portfela, bo pamiętajcie, że trzeba będzie później zapłacić, a naprawa ząbków, oj, tania nie jest.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Absurdalnie długie dyżury lekarzy, ponoć zgodne z prawem, tak mówią audyty, o tym powiemy już za kilka chwil w wiadomościach o 8.
2: Reklama.
3: Sklepy z połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
9: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Piękne błękitne niebo i dużo słońca, kolejny gorący dzień. Ja wiem, że wy czekacie za wytchnieniem, ale pamiętajcie, jak jest lato, to jest gorąco, tylko dbajcie o siebie. Dzisiaj 32 stopnie maksymalnie w południowej Wielkopolsce, na moim radiowym termometrze 21,5 dokładnie. Ponoć gdzieś tam jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, ale tych niewiele. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo, 7 km na godzinę, a warunki biometeo powoli już niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, nowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Absurdalnie długie dyżury lekarzy są zgodne z prawem, mówi audyt. Dwaj nastolatkowie utonęli, jeden próbował uratować drugiego. Hala Gąsienicowa już się cała zaróżowiła, zakwitła wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 400 godzin w miesiącu miał teoretycznie pracować lekarz w jednym z warszawskich szpitali. Po wielkiej aferze w Szpitalu Południowym są pierwsze wyniki audytu w pozostałych stołecznych placówkach. Lekarze pracowali według grafików kilkaset godzin miesięcznie, nie było nad tym żadnej kontroli. I to wszystko legalnie. Błażej Kulesza.
4: Tam, gdzie to możliwe, stolica zamierza walczyć o zwrot pieniędzy, ale przypadki pełnienia dyżurów przez 5 dni non-stop są, jak się okazuje, zgodne z prawem, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: W związku z tym nie mamy do tego żadnych podstaw, żeby tutaj się domagać jakiegokolwiek zwrotu finansowania.
4: Dlatego potrzeba zmian w zasadzie od podstaw, mówi Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni Trzaskowskiego, odpowiedzialna w ratuszu za zdrowie.
6: Audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań.
4: Audyt wykazał też, że stawka godzinowa Dawida Kacprzyka rosła w ekspresowym tempie, tak samo jak kolejki karetek z pacjentami do Szpitala Południowego, i za to NFZ wlepił karę w wysokości blisko 1,5 miliona złotych.
3: Szczegóły audytu poznamy jutro. Policja wyjaśnia tragedię w Wągrowcu. Dwaj 13-latkowie utonęli w jeziorze. Według wstępnych ustaleń pływali w trudno dostępnym miejscu. Jeden z nastolatków zaczął się topić, a drugi próbował go uratować, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
7: Mieli wejść do jeziora Drowskiego i niestety nie wypłynęli. Chłopcy zostali wyciągnięci na brzeg. Niestety mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej ich życia nie udało się uratować. Policjanci będą wyjaśniali dokładnie okoliczności tego bardzo tragicznego zdarzenia.
3: To była niestrzeżona plaża. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodał premier.
8: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
3: We wtorek polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełniania rezerw. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców i Czechów. Uwaga, Wczasowicze i mieszkańcy Słupska, przed południem usłyszycie syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa roześle też SMS-y. Syreny zawyją między 10 a 11. Rusza największy rzeczny festiwal w Polsce. Od jutra przez tydzień festiwal Wisły odwiedzi 9 miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Tradycyjne drewniane statki i łodzie przepłyną około 160 km królową polskich rzek. W programie darmowe rejsy, parady, koncerty, rekonstrukcje historyczne i jarmarki. A to jeden z najbardziej malowniczych pejzaży w Tatrach. Na hali Gąsienicowej zakwitła wierzbówka kiprzyca. Tworzy spektakularne różowe kobierce na tle górskich szczytów. Turyści od świtu fotografują jeden z najpiękniejszych letnich widoków. Tatrzański Park Narodowy prosi tylko, by dla zrobienia zdjęć nie schodzić ze szlaków i nie deptać roślin.
1: Kursy walut.
2: Otwieramy Kantor o poranku, sprawdźmy, jak wygląda średni kurs walut. Euro to 4,30 zł, dolar amerykański 3,72 zł, frank szwajcarski 4,61 zł i funt brytyjski 5,01 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Ponad 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry tym, którzy pospali najdłużej. I ten dzień nie sponsoruje literka J, jak Jakub, January, Just. No proszę, oni mają imieniny, pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia. Ale dorzucę jeszcze Marię, Oktawia ma także dzisiaj imieniny. Oktawian, Stefan i Sława. Wy też o nich pamiętajcie, może jakaś przyjemna kawa od samego rana i coś słodkiego.
1: Dzień dobry z Kalisza.
2: A tak, żeby wam przypominać, że lato i że gorąco, oni też to potrafią. Big Day w dzień gorącego lata.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Lato, lato, wakacje, wyjazdy, urlopy i takie tam inne, więc zabieramy się również za wakacyjne tematy. Jak pisze jeden z dziennikarzy pisma angielskiego, to było jego wyobrażanie piekła. Niektórzy przy śniadaniu w hotelowych restauracjach wolą sobie tak przyjemnie spędzić czas, ale oni specjalnie z małżonką usiedli przy oknie, żeby móc zobaczyć pewne zjawisko właśnie jedząc śniadanie. Punkt kulminacyjny wakacji, jak się okazało. I o co chodzi? Otóż chodzi o to, że na Teneryfie godzina 7:45 rano po wejściu na basen jednego z hoteli ustawiła się kolejka licząca prawie że 100 osób. W jakim celu? No oczywiście w tym jedynym słusznym, żeby zająć jak najlepszy leżak. Bramka na basen otworzyła się o 9 rano. Zobaczcie, jak wcześniej byli. Wtedy zgromadzony tłum zaczął biec w stronę upatrzonych miejsc. Na początku w kolejce byli dla siebie mili, zachowywali się przyjaźnie, ale nikt nie spodziewał się, jak zareagują, kiedy pracownik hotelu usuwa barierkę i będzie można na basen wpaść. Tłum nadciągał z różnych kierunków. Ludzie w różnym wieku czekali ponad godzinę, żeby ruszyć i rzucać ręcznikami, albo biec, albo no nie wiem, co tam jeszcze, przeskakiwać przez leżaki, żeby upatrzyć sobie i zająć ten, który jest najbliżej basenu, najprzyjemniejszy. No i właśnie takie spostrzeżenia tego dziennikarza, który podkreśla, mówi, że to było jego wyobrażenie piekła. Nagranie wrzucone do sieci, które oczywiście już teraz ma ogromne powodzenie. No dobrze, to słuchajcie, wy uważajcie, bo wychodzi na to, że to stanie się dyscyplina sportowa. Szkoda, że nie piszą, która nacja w tym wyścigu o leżaki wygrała.
1: Dzień dobry z Kalisza.
0: Ale podkreślam, nie było parawanów.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
6: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.
1: 23 minuty po 8.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czyli za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski o tym, co tym razem od Mateusza Kurzaja.
8: Tak, tym razem podsumujemy niespokojną noc po burzy. Sprawdzimy, gdzie spowodowała największe szkody.
1: Szczegóły burzowej nie tylko w wiadomościach 8.30.

0: 8:30 minęła, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolskiej. W studiu Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niespokojna noc w powiecie ostrowskim. Zaprosimy na Dzień Pszczół na Kaliskim Zawodziu, a w sporcie numery na trzeci finał indywidualnych mistrzostw Polski rozlosowane.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To była niespokojna noc w powiecie ostrowskim. W Wielkopolsce strażacy interweniowali około 50 razy. W powiecie ostrowskim funkcjonariusze wyjeżdżali 35 razy.
3: Dotyczyło to głównie powalonych drzew oraz zalanych pomieszczeń. Sytuacje te działy się głównie na obszarze gminy Odolanów i Nowe Skalmierzyce w godzinach nocnych. Mieliśmy takie informacje, że łamane gałęzie zagrażały liniom elektrycznym oraz opierały się na nich. Pożaru nie odnotowaliśmy. W wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
2: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Kacper Gruszczyński, zastępca oficera prasowego ostrowskich strażaków. Jak informuje Łukasz Kuliński, wielkopolski łowca burz, w trakcie pojawiały się przerwy w dostawie prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa wielkopolskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad, czytamy w komunikacie. Alert obowiązuje w czwartek od godziny 12 do północy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Przed nami kolejna edycja Regionalnego Pszczelarskiego Święta. Tradycyjnie 8 sierpnia obchodzony jest Dzień Pszczół, który zwraca uwagę na znaczenie tych owadów w życiu człowieka i przyrodzie. Z tej okazji Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej przygotowali obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół w rezerwacie archeologicznym w Zawodzie w Kaliszu. Impreza, której głównym tematem są pszczoły i pszczelarstwo, pokazuje, jak istotne znaczenie ma obecność i hodowla tych owadów w aspekcie gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym.
4: Bardzo serdecznie zapraszam, bo to będzie olbrzymie wydarzenie i oczywiście najbardziej słodkie miejsce na mapie Polski. Będzie można kupić tradycyjny miód, koła gospodyń wiejskich będą miały wspaniałe potrawy. Wykorzystaniem miodu będą również pokazy bartnictwa, łucznictwa, szereg atrakcji również dla dzieci, młodzieży. I oczywiście koncert, tym razem gwiazdą będzie Andrzej Czerniewski ze znanymi przebojami, jak chociażby Dwie Morgi Słońca.
2: Powiedział Radiu Centrum gospodarz wydarzenia wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wielkopolski Dzień Pszczół odbędzie się w tę niedzielę w rezerwacie na Kaliskim Zawodziu w Kaliszu. Start o godzinie 12, a wstęp jest wolny. Niby każdy z każdym i tak pojedzie, a jednak lista startowa i numery, z którymi ścigają się żużlowcy, mają znaczenie. Mowa o numerach startowych trzeciego finału indywidualnych mistrzostw Polski, które rozlosowano w środę. Wiadomo już, że 15 sierpnia w Ostrowie z jedynką pojedzie Jakub Miśkowiak. Obrońca tytułu Patryk Dudek już w drugim wyścigu spotka się z Bartoszem Zmadzlikiem, a lider cyklu po dwóch finałach, Kacper Woryna, wystąpi z numerem 9 i może napisać w Ostrowie piękną historię, kopiując wyczyn swojego dziadka Antoniego Woryny, dokładnie sprzed 60 lat. To byłaby niesamowita sprawa, powiedziała Radiu Centrum Karolina Jankowska z One Sport, promotorka cyklu IMP.
5: Jeżeli to się ziści, klasyfikacja generalna mówi, że jest bardzo duża szansa, to będzie to chyba powtórka takich emocji i wzruszeń z zeszłego roku, które nam z kolei zaserwował Paweł Sitek. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to są piękne momenty, które potem kibice mogą wspólnie z nami przeżywać, także

0: informacje dla kierowców.
1: Ruszamy w trasę w ostatnich godzinach poranka. Oczywiście słyszymy się dzisiaj jeszcze w godzinach popołudniowych, także wyruszymy w trasę. A co tym razem? No jest ten ruch nieco większy i utrudnienia jak zwykle związane z remontami. To szybkie przypomnienie dla Was. Dzieje się na trasie 450, to Gostyczyna. Tutaj ruch odbywa się wahadłowo na części tego odcinka i tutaj będziecie musieli trochę postać. Postoicie także na drodze krajowej 36 z Ostrawem w kierunku Krotoszyna. I tu nawet kilka razy tymczasowa sygnalizacja świetlna, wahadło, ograniczenie prędkości. Tutaj sporo się dzieje. Podobna sytuacja również w Zunach, czyli Krajowa 12 Kalisz Opatówek. Przypominam, że w Ostrowie Wielkopolskim trwa remont ulicy Wrocławskiej, a w Krotoszynie dzieje się także na Wiśniowej. W Pleszewie z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu O Moda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: W pierwszej połowie tego roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym prawo jazdy straciło 7869 kierowców, poza nim 3442 osoby. Od końca marca tego roku nowe przepisy doprowadziły do zatrzymania 143 praw jazdy za drift oraz 58 za jazdę na jednym kole, co jest obligatoryjną karą. No i właśnie jeszcze odnotowanie ofiar 666 śmiertelnych wypadków. Tak wygląda obecny bilans.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: 23 minuty do godziny 9:00.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
4: Kalendarz muzyczny.
5: W kalendarzu muzycznym 6 sierpnia i 1972 roku urodziła się wtedy Jerry Halliwell, członkini brytyjskiej supergrupy Spice Girls, znana jako Ginger Spice, nagrywała oczywiście solo. Ja właśnie z tych solówek mam dla Was bardzo wakacyjny kawałek. Mi Chico Latino.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach ostrzeżenia przed kleszczami. Coraz więcej dzieci trafia do szpitali, ale powiemy także o koniach, bo najbogatsi kolekcjonerzy właśnie zjeżdżają do Janowca Podlaskiego. Słynna aukcja koni arabskich tam właśnie się odbędzie. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 9.
2: Reklama.
3: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
4: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
6: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
7: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.
8: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: No to burza dzisiaj rzeczywiście jeszcze nad częścią naszego regionu, bardziej na południu także możliwe. Na razie na moim radiowym termometrze takie skromne 23,5. Dziś maksymalnie w naszym regionie 32. Do tego wiatr z południowego zachodu słaby, 11 km na godzinę i nieco przyspieszy na barometrach 1016 hektopaskali. Warunki biometeo już są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 9. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polska między skwarem a nawałnicami, ale jutro już spokojniej. Kleszcze atakują coraz więcej dzieci, trafia do szpitali. Najbogatsi kolekcjonerzy zjeżdżają już do Janowca Podlaskiego. Za chwilę słynna aukcja koni arabskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za nami burzowa noc. W wielu regionach Polski grzmiało i silnie wiało, między innymi w zachodniopomorskim. Strażacy nie mieli spokojnej nocy, mówi rzecznik straży w Szczecinie, aspirant Dariusz Szakt.
4: Działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
3: A dziś znowu burze są możliwe prawie w całej Polsce, z wyjątkiem północnego zachodu właśnie. Jutro znaczne ochłodzenie, mniej więcej o 10 stopni. 40 pękła, tyle pokazały wczoraj termometry w Lublinie. Na szpitalne oddziały ratunkowe od kilku dni trafia wielu pacjentów z udarem cieplnym, a także z odwodnieniem. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Są to przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
6: W starszym wieku to uczucie pragnienia jest mniejsze. Często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
5: Kłopot ze zniesieniem upału jest w samych szpitalach, bo niejednokrotnie temperatura w salach chorych i w innych pomieszczeniach jest nie do wytrzymania, przyznaje kardiolog Robert Błaszczyk.
7: Nasz szpital ma już 62 lata. Staramy jakoś sobie radzić w tych trudnych warunkach.
5: Wiatraki chodzą?
8: Jest przewiew. Panie otwierają drzwi na przemian.
5: Klimatyzację mają jedynie niektóre szpitale w Polsce. Tam jest zdecydowanie inaczej niż na większości sal chorych w całej Polsce.
3: Kleszcze zbierają swoje żniwo. Lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie alarmują, że na oddział trafia coraz więcej dzieci z ciężkimi powikłaniami boreliozy. W samym w lipcu na hospitalizację przyjęto 25 małych pacjentów. Jak podkreśla dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu Żeromskiego, choroba coraz częściej ma ciężki przebieg i może atakować układ nerwowy.
9: Na pewno mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze. Mamy też przesunięcie wektorów, czyli owadów bardziej na północ, dlatego że klimat się ociepla.
3: W porównaniu z poprzednimi latami liczba przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w całej Polsce wzrosła o 10%. Donald Trump zapowiadał na dziś otwarcie cieśniny Ormus. Prezydent USA oświadczył, że strategiczny szlak żeglugowy zostanie odblokowany bardzo szybko, a porozumienie z Iranem miało być osiągnięte właśnie do czwartku. I jak zwykle dodał, że jeśli to się nie stanie, Biały Dom przeprowadzi bardzo mocne uderzenie. Cieśnina Ormus jest kluczowa dla transportu ropy, a w praktyce też dla ceny paliw. Janów Podlaski znowu stolicą koni arabskich. Jutro zaczynają się Dni Konia Arabskiego, a kulminacją będzie słynna aukcja Pride of Poland. Zaprezentuje się blisko 130 koni. Gwiazdą aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się gości i kupców z całego świata. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę ponad 1 300 000 euro.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Górnik Zabrze przegrał 0-1 w Budapeszcie z Ferencvarosem i jeśli chce awansować do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, to będzie musiał odrobić straty za tydzień przed własną publicznością. Dziś kolejne mecze polskich drużyn. Lech Poznań podejmie Klaksvik. Oczywiście w starciu z drużyną z Wysp Owczych jest faworytem, ale to nie musi być łatwy mecz, mówi trener Nils Frederiksen. Nie, to nie będzie łatwy mecz. Ten zespół ma przecież doświadczenie w grze z drużynami dużo lepszymi nawet od siebie, więc wiedzą, jak się do takiego meczu przygotować. atakować. Na pewno będą bronić nisko i prawdopodobnie oddadzą nam piłkę, więc kluczowe z naszej strony będzie dobre operowanie nią. Do tego musimy grać szybko. Dużo trudniejsze zadanie przed Jagiellonią Białystok, która podejmie Rangersów. Na ekipę ze Szkocji bardzo chciał trafić kapitan Jagi Taras Romańczuk.
11: No i widzieliśmy, że trafimy przede wszystkim na jakiegoś ciężkiego przeciwnika, bo nie byliśmy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozstawieni, także każdy ten przeciwnik był z wysokiej półki. Kiedy zostałem zapytany o Rangersów, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z wojsk brytyjskich.
10: Dwie pozostałe polskie ekipy zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. GKS Katowice zagra w Miszkolcu z HPL-em Tel Awiw, mówi trener Rafał Górak.
12: Zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną, też mi się wydaje, w jakiś sposób może nawet na początku niespodzianką, bo Bułgarzy mieli jeden z najwyższych współczynników poza Ajaxem w tych drużynach rozstawionych. Także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie.
10: Natomiast Raków Częstochowa podejmie szwedzkie Hammarby. Magdalena Fręk i Magdalena odpadły z turnieju w Toronto. Fręk przegrała w trzech setach z Jessica Pegulą, a Linety w dwóch z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie tysięcznika w Kanadzie zagra zatem tylko Iga Świątek. Dziś zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. A w Montrealu w trzeciej rundzie Hubert Hurkacz zagra jutro z Holendrem Bodikiem van de Zandschulpem, bo wczoraj Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. Karpacz po 16 latach wraca na trasę Tour de Pologne. Dziś czwarty etap z metą na Orlinku. Trzy pierwsze padły łupem włoskiego sprintera Jonathana Milana, który jest liderem wyścigu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana. Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
2: No i mam nadzieję, że wy też dzisiaj jesteście w dobrym humorze. Są tacy, którzy też dzisiaj wskoczyli na rower. Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą bidon. Najlepiej taki, który trzyma również temperaturę, co by móc się jeszcze trochę ochłodzić, bo dzisiaj znów kolejny taki gorący dzień. Dbajcie o siebie. W kwestiach muzycznych mam dla was coś, co może nie będzie rozgrzewać, ale będzie wam uprzyjemniać czas spędzony na falach 106.4. A już teraz mam Marka Ronsona, Amy Winehouse, Valerie.
1: Dzień dobry z Kalisza.
2: 6 minut po 9:00.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.
8: 22 minuty po godzinie 9. Już za chwilkę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. O czym tym razem? Od Mateusza Kurzeja.
9: Tym razem opowiemy o remoncie targowiska w Koźminku, który działa już tam od XIV wieku.
8: No i długo, długo, więc pewnie remont potrzebny. A szczegóły na temat tego dużego przedsięwzięcia w wiadomościach już o 9.30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła godzina 9.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Koźminku remontu doczeka się targowisko, które działa od XIV wieku. Będzie też o ognisku na szczycie, a w sporcie przegrana piłkarzy KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Targowisko w Koźminku w powiecie kaliskim zostanie wyremontowane. Inwestycja będzie kosztować ponad 370 tysięcy złotych, a 100 tysięcy to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
3: W ramach inwestycji teren targowiska zostanie wyłożony kostką brukową, a wokół zostaną ułożone betonowe obrzeża. To ma zapewnić trwałość inwestycji oraz zwiększyć jej walory wizualne. Realizacja zadania znacząco poprawi warunki prowadzenia handlu oraz komfort korzystania z targowiska zarówno dla sprzedawców, jak i mieszkańców odwiedzających to miejsce. Informuje Monika Nowak, wójt gminy Koźminek. Umowa na wykonanie prac została podpisana. Wybrano firmę z powiatu kaliskiego. Na inwestycje gmina otrzymała 100 tysięcy złotych dotacji w ramach 16 edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, a całość będzie kosztować ponad 370,5 tysiąca złotych. Targowisko w Koźminku to miejsce z wielowiekową tradycją. W 1369 roku król Kazimierz Wielki nadał miejscowości prawa umożliwiające wymianę handlową, która z każdym wiekiem przybierała na sile. Obecnie targowisko odbywa się w każdą środę i można na nim kupić świeże warzywa, owoce, rośliny oraz towary codzienne. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
4: Przy oknu zaś drużyna, gawędę rozpoczyna.
5: Raczej tej piosenki nie słyszało się na piątkowym grillu u Mateusza Morawieckiego, natomiast widziało się tam prezydenta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Był tam ze swoim zastępcą oraz sekretarzem miasta, więc pewnie nie prywatnie. Nie wiemy, czy śpiewał, ale na pewno szeroko uśmiechał się do zdjęcia. Czy w ten sposób obecny prezydent Kalisza wybrał harcerzy ze zbuntowanej frakcji PiS? Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dla Kinastowskiego, który marzyć ponoć ma o fotelu senatora, może być w wymiarze lokalnym pewnego rodzaju klinczem. Tym bardziej, że on u Morawieckiego, a reszta miejscowych parlamentarzystów PiS przy Jarosławie Kaczyńskim. Więcej na temat niejednoznacznej roli obecnego prezydenta Kalisza w dzielącej się prawicy w materiale pod tytułem Płonie ognisko na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Już na rundzie wstępnej piłkarze KKS-u Kalisz zakończyli tegoroczną przygodę w Pucharze Polski. W środowy wieczór podopieczni Artura Derbina przegrali na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 0-2. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9 minucie, kiedy to rzut karny zamienił na gola Michał Walski. Tuż po przerwie wynik dla Górnika podwyższył Erwin Stadnicki. Tymczasem Kaliszanie nie stworzyli sobie dobrych okazji strzeleckich i Łęcznianie odnieśli zasłużone zwycięstwo. Tymczasem w najbliższą niedzielę drużyna KKS-u rozegra pierwszy domowy mecz w Betclic trzeciej lidze. Na stadionie Przyłódzkiej Kaliszanie podejmą Unię Swarzędz. Początek meczu zaplanowano o godzinie 17:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.

0: Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
1: Promocja trwa do 31 sierpnia.
0: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
1: Armatura24.pl. Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A będzie się działo i nie tylko dla tych, którzy uwielbiają podróże, ale myślę, że też dużo tutaj znajdziecie. Jeżeli chcecie na przykład jakieś wskazówki, jakieś ciekawostki, to na pewno będzie okazja. 4 dni, kilkanaście przeróżnych spotkań, ciekawych rozmów, nawet do późnej nocy i nawet przy ognisku, więc też bardzo przyjemne okoliczności przyrody i także sporo inspirujących gości. Czyli szykuje się kolejna odsłona festiwalu podróżniczego Odyseja Antonińska, która startuje właściwie to już dzisiaj, 6 sierpnia, 15 świetnych gości, którzy przyjeżdżają do Antonina, którzy będą dzielić się swoimi pasjami. Będzie o tych, którzy kochają latać, będzie także o tych, którzy podróżują, tych, którzy wspinają się wysoko, na przykład o pewnej młodej kobiecie, która zdobyła koronę ziemi. Będą naprawdę przeróżni goście, którzy będą wam opowiadać o tym, co dzieje się w wielu miejscach na świecie i o tych swoich pasjach. I to przez długi czas, bo od dzisiaj, czyli od czwartku aż do niedzieli. Program pełen tego wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej
0: www.rc.fm.
1: No i oczywiście patronat medialny Radio Centrum, a ja już teraz dam wam znać, że już wkrótce bądźcie czujni. Konkurs, w którym zdobędziecie zaproszenie na jeden z wybranych dni Odysei Antonińskiej, która, przypominam, zaczyna się już dzisiaj.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę wiadomości, kolejne z kraju i ze świata, a w nich m.in. o tych, którzy szukają ochłody w fontannie. No tak, są takie miejsca użyteczności publicznej, w których nie należy się kąpać. Nie dlatego tylko, że nie wolno, ale również dlatego, że tam są groźne bakterie, o czym ostrzega również sanepid. Szczegóły już o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo nieco się zachmurzyło, obowiązują alerty przed burzami również dzisiaj, chociaż na razie ze spokojem. Dziś maksymalnie do 32 stopni. Na moim radiowym termometrze 24, wiatr z północnego zachodu na razie wieje słabo, 11 km na godzinę. Nieco może przyspieszyć. Na barometrach 1016 hektopaskali warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polska pod alertami. Po nocnych burzach nadciąga kolejna fala nawałnic. Nie szukaj ochłody w fontannie. Sanepid ostrzega przed groźnymi bakteriami. Rok w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy urzędowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po burzowej nocy w niektórych regionach także dziś będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. Dziś kolejny, podobno na jakiś czas ostatni dzień upałów. Gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, specjaliści odradzają.
4: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
3: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
5: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
3: A rząd ocenia prezydenta krytycznie. Donald Tusk mówi, że chciałby mieć lepszy kontakt z prezydentem w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Komentował też ostatnie ułaskawienie kibica Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza, który otrzymał sądowy zakaz stadionowy.
6: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
3: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi publicznie podsumowanie pierwszego roku swojej prezydentury. Na tańsze paliwo jeszcze poczekamy. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że ewentualna decyzja o obniżce cen może zapaść w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje sytuację na rynku paliw, która jest związana z napięciami na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka.
7: W pierwszym kroku sugerowałbym kwestię obniżki VAT. To będzie zależało od oczywiście decyzji ministra finansów, na ile jest w stanie budżet państwa sobie pozwolić, ale ta deklaracja, aby ten pakiet trwał do końca wakacji.
3: Poprzednia tarcza ochronna przewidywała znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę i ustalenie maksymalnej ceny paliwa. Teraz sukces w walce z narkotykami. Policja i Straż Graniczna przejęły prawie pół tony narkotyków oraz broń palną. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z przejętych narkotyków można by przygotować nawet 500 000 porcji. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali polscy tenisiści. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy ATP w Montrealu po wygranej z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Ale z rywalizacją w Toronto pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Linette z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W grze pozostaje jeszcze Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy ATP w Toronto. Zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą? Och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 90. DMG Mori Pleszew zaprasza.
0: Reklama.
11: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Już teraz konkurs.
1: Startuje Odyseja Antonińska. Ja mam dla Was zaproszenie podwójne na wybrany dzień tejże ODAI, czyli podróżniczego festiwalu ogólnopolskiego, który startuje już dzisiaj, a kończy się 9 sierpnia, czyli od czwartku do niedzieli. Takie wydarzenie możecie dzwonić już teraz. Numer doskonale znacie, przypominam 88 400 106 4.

0: Reklama.
1: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę, 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
7: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.
6: Teraz konkurs.
8: To ja wracam już do mojego konkursu, a sponsorem konkursu jest organizator wydarzenia Odyseja Antonińska. Ze mną jest Ania. Dzień dobry, cześć.
9: Cześć, witam.
8: Aniu, skąd dzwonisz?
9: Dzwonię z Ostrowa.
8: Z Ostrowa Wielkopolskiego. Jak tam u was? Jakaś była duża burza?
9: Dosyć była mocna i też bardzo mocno padało.
8: No a teraz coś tam, jakieś słoneczko zaświeciło, jest ładnie?
9: Jasne słoneczko, na razie nie widać deszczu ani żadnej burzy, nie zapowiada się przynajmniej na burzę.
8: Niech tak zostanie, a przede wszystkim pogody też ci życzę, jak udasz się na Odyseję Antonińską, żeby tam było przyjemnie, bo przecież tam sporo cudnych spotkań. Już wiem, że wypatrzyłaś sobie troszeczkę w programie sobotę, tak? Tam jest coś, co cię interesuje?
9: Właśnie wstępnie sobota, ale oczywiście muszę też dopasować się do reszty mojej rodziny, ale myślę, że zdecydujemy się na sobotę, ale jeszcze się waham.
8: Dobrze, a jest tam jakiś prelegent, który skradł twoje serce, którego chcesz zobaczyć, usłyszeć, czy jakaś tematyka konkretna?
9: Myślę, że jeszcze się waham.
8: Jeszcze się wahasz. No dobra. Ania, no dobrze. No to ja się nie waham i nie zawaham się zadać pytania także. Takie jedno malutkie, ale myślę, że to sobie doskonale poradzisz, skoro lubisz podróżować. Powiedz mi, Aniu, czym jest korona Ziemi?
9: Są to najwyższe szczyty Ziemi.
8: Najwyższe szczyty Ziemi. No dobrze, na każdym kontynencie.
9: Na każdym kontynencie oczywiście, tak.
8: No to sprawdźmy.
6: Radio Centrum.
8: Oczywiście. A ty się lubisz wspinać?
9: Oczywiście, jak najbardziej.
8: I jakiś szczyt masz już zaliczony?
9: Rysy.
8: Rysy, no i dobrze, od czegoś trzeba zacząć, a Rysy to też nie jest łatwy szczyt. No dobrze, Aneczko, to w takim razie baw się dobrze. Życzę ci, żeby udało się tam dostać na taki dzień, który będzie ci się podobał. A teraz możesz jeszcze pozdrawiać.
9: Oczywiście pozdrawiam moje koleżanki z biura w sklejce Eko, które mi tutaj kibicowały.
8: To też pozdrawiamy.
9: Tak. I bardzo serdecznie pozdrawiam i oczywiście całą swoją rodzinę.
8: No to ekstra. Ania, w takim razie życzę ci pięknego dnia i fajnego wydarzenia. Do usłyszenia. Pa, pa.
9: Do usłyszenia.

0: Takie przyjemne granie na 106,4, do którego wrócimy już za kilka chwil. Tymczasem wiadomości, minęła 10:30, w studiu Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwała bójka w Ostrowie Wielkopolskim. Zaprosimy na koncert orkiestr Dętych w Kaliszu. Były prezes MZGM-u zostaje w areszcie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bójka pomiędzy mężczyznami, która zakończyła się interwencją policji i medyków. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia około godziny 4:40 nad ranem na podwórzu jednej z kamienic przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim w okolicy znanego mieszkańcom byłego pubu Fanaberia.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że grupa mężczyzn brała udział w bójce, z której jeden z nich użył niebezpiecznego narzędzia w postaci noża. W wyniku zdarzenia 3 mężczyzn doznało obrażenia ciała, 2 z poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitala. Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu interwencji policjanci zatrzymali jednego z uczestników. W późniejszych godzinach porannych 2 sierpnia zatrzymano kolejnego ze sprawców. Łącznie zatrzymano 4 mężczyzn, są to mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, obywatele Polski, mężczyźni w wieku od 23 do 30 lat.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, odzież oraz 2 noże. Mundurowi ustalają okoliczności bójki pod nadzorem prokuratora. 2 zatrzymanych było nietrzeźwych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już w tę niedzielę, 9 sierpnia, odbędzie się pierwszy koncert w ramach 21-letniego festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Festiwal od ponad 20 lat promuje bogate tradycje Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski, prezentując dorobek amatorskich zespołów muzycznych oraz popularyzując kulturę muzyczną wśród mieszkańców regionu. W niedzielę o godzinie 17 około Kaliskiej Baszty Drodka zaprezentują się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko oraz Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu. Wstęp bezpłatny. Organizatorem festiwalu jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr, a partnerem medialnym jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Były prezes Miejskiej Spółki Mieszkaniowej w Ostrowie, Andrzej M., kolejne miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna podejrzany jest o przejmowanie łapówek oraz nielegalne posiadanie amunicji, a także usiłowanie oszustwa. Grozi mu za to 10 lat więzienia.
4: W ramach kontynuowanego śledztwa dotyczącego przejmowania korzyści majątkowych przez 59-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego w związku z organizacją przetargów na prace remontowo-budowlane w jednej ze spółek miejskich w Ostrowie zajmującej się gospodarką mieszkaniową, gdzie mężczyzna ten pełnił funkcję prezesa zarządu, to postępowanie pozostaje w toku. Na wniosek prokuratora w zeszły piątek Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim przedłużył stosowanie środka w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 20 października. To postanowienie jest zaskarżalne do Sądu Okręgowego w Kaliszu, a postępowanie pozostaje w obecnej chwili w toku.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Andrzej M. w areszcie przebywa poza krótkimi przerwami już od blisko roku. W maju bieżącego roku dotychczasowemu prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wygasła umowa menedżerska, a zarząd nie powołał go na kolejną kadencję. Od 3 sierpnia nowym szefem MZGM-u został Wojciech Pacyna.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak,
3: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
0: Reklama.

0: Zerkam na pogodę, cóż w tej pogodzie. Na razie gdzieś tam coś się kręci, coś się kłębi, coś z południowego zachodu idzie w naszym kierunku, więc te burze dzisiaj również możliwe. Dbajcie o siebie, bo oprócz tych burz to oczywiście jeszcze gorąco. Ponoć od jutra ma się nieco ochłodzić, więc będzie odrobina wytchnienia dla tych, którzy czekają właśnie na spadek temperatur. No ale jest lato, jest dopiero początek sierpnia, więc niech to lato jeszcze nas ucieszy. O zakończonych falach Dunaju, a nie falach upału, będzie również w kwestiach remontowych w najbliższych wiadomościach. No i lupa skierowana na lekarzy. Takie informacje również już za chwilę. A skoro zbliża się godzina 11, to na mnie już powoli także czas i pora. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę Wam udanego całego dnia. Karolina Romke, do usłyszenia. Cześć, pa, za chwilę radiowe stare przejmie Tomasz Michalak. A skoro bliżej, coraz bliżej, to Beata Kozidrak już za moment.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Reklama. Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitur!
1: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Nad częścią naszego regionu już chmury coraz większe i również możliwe przelotne opady deszczu. Są także ostrzeżenia burzowe. Na moim radiowym termometrze 25 stopni. Dziś maksymalnie w niektórych miejscach do 32. Do tego wiatr z południowego zachodu słaby, 15 km na godzinę. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Państwo bierze pod lupę lekarzy. Rusza monitoring dyżurów i wynagrodzeń. Skończą się fale Dunaju na Śląskiej A1. Drogowcy zaczynają remont. Miliarder w podzięce za powrót do zdrowia ufundował największy w Europie pomnik Matki Boskiej. Stoi w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
4: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
3: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
5: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
3: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
6: W pomieszczeniach, w których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
3: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyżowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują. Jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyżowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
3: Prace na tym odcinku potrwają rok. To będzie największy w Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem. Ma 55 metrów, jest wyższa od Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiowska.
8: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
3: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona. To będzie pierwszy górski etap Tour de Pologne. Może wprowadzić duże zmiany w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: To a propos czasu, mamy 3 minuty po 11 i to nie będzie jazda indywidualna. Gramy przecież drużynowo, prawda? I my i wy wszyscy razem tworzymy taką ekipę, która prowadzi się w kierunku na przykład weekendu, a póki co w kierunku dobrego popołudnia. Toto Afryka muzycznie już teraz. Tomek Michalak, dzień dobry. Witam, zapraszam do 17.

0: nigdy nie przeminął.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
1: Reklama.

0: to Wiktor Dyduła, muzycznie koło Fortuny. To tak jak dzisiaj w pogodzie, też jak w kole Fortuny. Co wylosujemy? Słońce, deszcz, chmury, burze, czy coś jeszcze solidniejszego? Otóż będzie dziś padać, może zagrzmieć. Strefa opadów deszczu z Dolnego Śląska przemieszcza się do naszego regionu, więc dzisiaj parasol warto mieć pod ręką. Aczkolwiek jest bardzo duża szansa, że to już nie będą takie intensywne, gwałtowne zjawiska, jak to było na przykład w nocy w wielu częściach południowej Wielkopolski. Raczej dość takie skromne burze i opady deszczu. A my gramy dla was na lato. Za chwilę Luna i Rockset. To jeszcze przed 11:30.
1: Radio na wakacje. Reklama.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
1: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
7: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie. Centrum.

0: To formacja Roxette. Na zegarach 11:30. Czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kompletnie pijany sekretarz powiatu kaliskiego z zarzutami. Pleszewianie coraz chętniej korzystają z dzielni, a w sporcie powrót wychowanka do KPR Ostrowi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie ma już prawa jazdy, ale ma zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Mowa o sekretarzu powiatu kaliskiego zatrzymanego obywatelsko, kiedy pijany próbował odjechać ze stacji benzynowej w Brzezinach w powiecie kaliskim. Zdarzenie miało miejsce 3 maja. Wezwana na miejsce policja chciała przebadać 44-latka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ale ten odmówił. Została więc od niego pobrana do badań krew, której analizę przeprowadzono w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
4: W których stwierdzono 2,8 promila alkoholu etylowego we krwi, przy czym w odstępie czasowym to nieznacznie rosło. 3 czerwca nastąpiło zatrzymanie prawa jazdy. Z 15 lipca mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia do 3 maja w jednej z podkreskich miejscowości, że będą w stanie nieczyźwości, mając co najmniej 2,8 promila alkoholu etylowego we krwi, prowadził na drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd mechaniczny. Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do zrozumianego mu czynu i skorzystał z przysługującego prawa do odmowy składania wyjaśnień.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. To postępowanie jest w toku. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Coraz więcej mieszkańców Pleszewa korzysta z pleszewskiej dzielni, miejsca, w którym przedmioty otrzymują drugie życie. W każdy czwartek można tu zarówno przynieść czyste i zadbane przedmioty, jak i bezpłatnie wybrać to, co inni przynieśli, a co może przydać się w domu.
5: Pleszewska dzielnia działa w każdy czwartek od 11 do 18 w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3. To miejsce, gdzie pleszewianie mogą oddać czyste i zadbane ubrania, zabawki, drobny, ale sprawny sprzęt AGD, niewielkie meble oraz inne przedmioty, które mogą jeszcze komuś posłużyć. Po odpowiedniej segregacji trafiają one na półki i tydzień później są dostępne dla osób potrzebujących. Dzielnia działa sezonowo, dlatego obecnie przyjmowane i wydawane są wyłącznie rzeczy letnie. Jak mówi Barbara Pietrowska, organizatorka społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, zainteresowanie dzielnią jest bardzo duże. Jeszcze przed otwarciem ustawiają się osoby czekające na możliwość wyboru potrzebnych rzeczy. Wszystkie dary są starannie segregowane, między innymi według wieku dzieci. Najważniejsza zasada jest jedna. Rzeczy oddane muszą być czyste, schludne i w dobrym stanie. Pleszewska dzielnia nie tylko wspiera osoby potrzebujące, ale też promuje ideę dzielenia się, daje przedmiotom drugie życie w myśl zasady zero waste, czyli zero marnowania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Krzysztof Łyżwa po rocznej przerwie wraca do macierzystego klubu i będzie w sezonie 2026-27 reprezentować barwy Rebut KPR Ostrowia. Doświadczony rozgrywający od początku okresu przygotowawczego trenował z zespołem Kima Rasmussena, a w środę został ogłoszony przez klub jako oficjalny zawodnik Rebut KPR Ostrowia. Asystent Kima Rasmussena, Rafał Stępniak, powiedział Radiu Centrum, że tak uniwersalny zawodnik przyda się drużynie, a prezes Jakub Kaszuba mówi także o podwójnej roli 36-letniego piłkarza ręcznego.
6: Taki last minute transfer. Na pewno Krzysiek nam się bardzo, bardzo przyda, bo no, potrafi grać na każdej pozycji z tych rozegrań, a mamy ich tylko 4 w tym momencie i na pewno do organizacji naszej gry, do organizacji naszego treningu będzie bardzo, bardzo przydatny.
7: Będzie łączył funkcję trenera grup młodzieżowych oraz w Akademii Piłki Ręcznej będzie szkolił dzieci. W połączeniu, że chce cały czas grać, chce w piłkę ręczną nadal, chce piłkę ręczną nadal kontynuować.
2: Krzysztof Łyżwa poprzedni sezon spędził w drużynie Puław. Teraz ostrowianin wraca do klubu, gdzie zaczynał przygodę z handbolem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl.

0: Plus Lidl, to się opłaca.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie.
2: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz nad Kaliszem i okolicami i taki właśnie będzie ten dzień. Chmury, słońce i możliwe nadal opady deszczu oraz burze, które do wieczora mogą pojawiać się w naszym regionie. Temperatura nadal wysoka, teraz mamy 30 stopni, dziś maksymalnie możemy zobaczyć nawet 32, chyba że popada, wtedy synoptycy przewidują szybkie ochłodzenie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Upał trzyma miasta apelują o odpowiedzialne zarządzanie wodą. Jest akt oskarżenia dla właścicielki pseudohodowli w Łódzkiem. Powiemy też o nowych rezerwatach przyrody, które pojawiły się na Śląsku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Znaczna część Polski objęta jest dziś alertami przed upałami. Najwyższe trzeciego stopnia obowiązują w prawie całej południowej połowie kraju. Dodatkowo do upałów dołączą dziś także burze. Włodarze miast i gmin apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody. W związku z upałami momentami brakuje jej albo ciśnienie w kranie jest minimalne, mówi wójt podlubelskiej gminy Niemce Marian Golianek.
5: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów. Jest to ciśnienie obniżone, no nawet w takich newralgicznych momentach, 2-3 godziny, no jest praktycznie tylko, że ta woda tam się sączy.
4: Jak dodaje jeden z sołtysów, Franciszek Drost, sytuacja jest trudna od kilku lat po tym, jak zmienia się klimat. Jest coraz mniej opadów i coraz większa susza.
6: No w upalne dni to na pewno, no ale ten problem nie istnieje od dziś, tylko to już jest jakiś czas.
7: Od kilku lat?
6: Tak, od kilku lat. No niestety, no jest tak, jak jest, ponieważ jest susza.
7: Duża uciążliwość, te braki wody?
6: No na pewno są uciążliwe, no przeważnie, no wiadomo, kto ma małe dzieci w ogóle, no ale co zrobimy?
4: Z sołtysem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Jest akt oskarżenia przeciwko 52-letniej kobiecie, która prowadząc hodowlę psów w gminie Piątek w Łódzkiem znęcała się nad nimi, fałszowała dokumentację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt oraz zatajała ten stan przed swoimi klientami, informuje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. W pseudohodowli znajdowały się 44 psy i 3 koty. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników na terenie gminy ze żrącymi substancjami jako krytyczny. Ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
8: Jest wytuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
4: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Śląsk ma 2 nowe rezerwaty przyrody, Bogdaniec i Psi Nos. Objęły łącznie ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Dzięki utworzeniu 2 nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła do 70.
1: Kursy walut.
2: A w kantorach średnia cena euro to teraz 4,30 zł, dolar amerykański 3,72, frank szwajcarski 4,60 i jeszcze spoglądamy na wyspy, funt brytyjski 5,01 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No i oczywiście startujemy już czwartkowe popołudnie. Mamy 4 minuty po 12 w radiu. Gra Wiktor Waligura i prezentuje nam muzyczne 4 pory roku. My spośród tych 4 wybieramy tę najpiękniejszą, czyli lato.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Panowie z grupy Shepard, muzycznie już za nami. 21 minut po godzinie 12, 6 dzień sierpnia w kalendarzu, do którego teraz zaglądam razem z wami na moment i sprawdzamy, kto dziś ma okazję do świętowania. Życzymy wszystkiego dobrego Jakubowi, świętuje także Maria, Oktawia, Stefan oraz Sława. No to najlepszego na popołudnie, najlepszego na wieczór, a może nawet na weekend, jeżeli przenosicie imprezę, to też będzie dobra opcja. My wracamy do muzyki już za moment. Bruno Mars, Milky Chance, a następnie najważniejsze wiadomości z regionu.
1: Radio na wakacje.
2: Radio Centrum 106,4 FM.
3: Reklama.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie.
2: Zetor, Zetor.
4: Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501-4471.
2: Zetor.
4: Twój ciągnik to Zetor.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Zakupy tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
7: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
8: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
9: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.
10: Od radia.
11: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
12: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
11: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
10: Od radia dla ciebie.

0: 12.30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: To była niespokojna noc w powiecie ostrowskim. Najbardziej ucierpiała gmina i miasto Odolanów. Zaprosimy na Dzień Pszczół na Kaliskim Zawodziu, a w sporcie numery na trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski rozlosowane.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To była niespokojna noc w powiecie ostrowskim. W Wielkopolsce strażacy interweniowali około 50 razy. W powiecie ostrowskim funkcjonariusze wyjeżdżali 35 razy.
4: Dotyczyło to głównie powalonych drzew oraz zalanych pomieszczeń. Sytuacje te działy się głównie na obszarze gminy Odolanów i Nowe Skalmierzyce w godzinach nocnych. Mieliśmy takie informacje, że łamane gałęzie zagrażały liniom elektrycznym oraz opierały się na nich. Pożaru nie odnotowaliśmy. W wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
2: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Kacper Gruszczyński, zastępca oficera prasowego ostrowskich strażaków. Jak informuje Łukasz Kuliński, wielkopolski łowca burz, w trakcie pojawiały się przerwy w dostawie prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa wielkopolskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad, czytamy w komunikacie. Alert obowiązuje w czwartek od godziny 12 do północy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przed nami kolejna edycja Regionalnego Pszczelarskiego Święta. Tradycyjnie 8 sierpnia obchodzony jest Dzień Pszczół, który zwraca uwagę na znaczenie tych owadów w życiu człowieka i przyrodzie. Z tej okazji Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej przygotowali obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół w rezerwacie archeologicznym Zawodzie w Kaliszu. Impreza, której głównym tematem są pszczoły i pszczelarstwo, pokazuje, jak istotne znaczenie ma obecność i hodowla pszczół w aspekcie gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym.
5: Bardzo serdecznie zapraszam, bo to będzie olbrzymie wydarzenie i oczywiście najbardziej słodkie miejsce na mapie Polski. Będzie można kupić tradycyjny miód, koła gospodyń wiejskich będą miały wspaniałe potrawy. Z wykorzystaniem miodu będą również pokazy bartnictwa, łucznictwa, szereg atrakcji również dla dzieci, młodzieży. I oczywiście koncert, tym razem gwiazdą będzie Andrzej Czerniewski ze znanymi przebojami, jak chociażby Dwie Morgi Słońca.
2: Powiedział Radiu Centrum gospodarz wydarzenia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wielkopolski Dzień Pszczół odbędzie się w tę niedzielę w rezerwacie na Kaliskim Zawodzie w Kaliszu. Start o 12, a wstęp jest wolny. Niby każdy z każdym i tak pojedzie, a jednak lista startowa i numery, z którymi ścigają się żużlowcy, mają znaczenie. Mowa o numerach startowych trzeciego finału indywidualnych Mistrzostw Polski, które rozlosowano w środę. Wiadomo już, że 15 sierpnia w Ostrowie z jedynką pojedzie Jakub Miśkowiak. Obrońca tytułu Patryk Dudek już w drugim wyścigu spotka się z Bartoszem Zmarzlikiem, a lider cyklu po dwóch finałach Kacper Woryna wystąpi z numerem 9 i może napisać w Ostrowie piękną historię, kopiując wyczyn swojego dziadka Antoniego Woryny, dokładnie sprzed 60 lat. To byłaby niesamowita sprawa, powiedziała Radiu Centrum Karolina Jankowska z One Sport, promotorka cyklu IMP.
6: Jeżeli to się ziści, klasyfikacja generalna mówi, że jest bardzo duża szansa, to będzie to chyba powtórka takich emocji i wzruszeń z zeszłego roku, które nam z kolei zaserwował Paweł Sitek. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to są piękne momenty, które potem kibice mogą wspólnie z nami przeżywać. Także jest taka szansa, ale pamiętajmy, że klasyfikacja jest bardzo ciasna w tym roku i de facto 6-7 zawodników ma szansę na podium, także będą niezwykłe zacięte zawody.
2: Dodajmy, że Kacper Woryna o 4 punkty wyprzedza Patryka Dudka i Macieja Janowskiego. Bartosz Zmarzlik i trzech innych żużlowców traci do lidera 6 punktów. Zaznaczmy, że jadącemu z dziką kartą w trzecim finale IMP Pawłowi Sitkowi Sterze Dostrowi wylosowano numer 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski.

0: Polskiej Ekstraklasy oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportów w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
1: Reklama.

0: Za 5 minut będzie godzina 13. Cena oleju napędowego przekroczyła już na większości stacji paliw 8,95 zł, w okolicach 7,50 zł. Tymczasem rząd analizuje możliwość wsparcia kierowców. Jak ta analiza pójdzie w dobrym kierunku, to jest szansa na obniżki w przyszłym tygodniu. Więcej na temat w wiadomościach już za moment.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za Ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
8: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
9: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Spore zachmurzenie teraz na południu Wielkopolski i pojawiają się także przelotne opady deszczu, którym mogą towarzyszyć burze. Nie będą prawdopodobnie tak gwałtowne jak wczoraj, ale to może się jeszcze zmieniać. 30 stopni mamy teraz na termometrach, lokalnie 31 w okolicach Kalisza i to maksimum na dziś. Po południu też podobna temperatura, a wieczorem około 27 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Obniżki cen paliw być może już w przyszłym tygodniu. Nie zostawiajmy dzieci samych z psem, apelują eksperci. A w piłce nożnej czarne chmury nad szefem FIFA Giannim Infantino. Paulina Nawrocka. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
5: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, nie mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
4: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej, najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. Dwa dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę. Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
6: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
4: Niestety małe dziecko tych sygnałów nie rozumie, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
6: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
4: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciw Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków i firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Indiach. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
7: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
4: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czego to Gianni już nie obiecał światowej piłce politykom i nie tylko. No cóż, pożyjemy, zobaczymy, gdzie to wszystko zostanie rozegrane i czy jeszcze Gianni będzie wręczał puchar, czy już następca. 4:13, zostawmy piłkę, zostawmy politykę, wróćmy do grania. To już teraz Ed Sheeran.

0: Sięgamy po klasykę dla Was na popołudnie. Migranci z numerem Na falochronie na 106,4 FM w Radiu Centrum, w Kaliszu i w całym regionie. Za oknami, no tak trochę pochmurno, ale myślę, że odpoczywacie także od tych ostatnich upałów, więc korzystajcie z trochę lepszej aury. Za chwilę Bob Sinclair, będzie także DJ Ozzy na lato i na wakacje.
1: Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Reklama.
10: Radio na wakacje.

0: 21 minut mamy po godzinie 13. Zaglądam na rc.fm i teraz garść kulturalnych podpowiedzi na nadchodzący weekend. Zajezdnia Kultury w Pleszewie zamieni swój parking na sporą scenę oraz parkiet i wydarzy się to w sobotę wieczorem za sprawą koncertu Jacka Meyera. Jacek Meyer jest znany w Wielkopolsce po prostu jako Mezo i będzie prezentował swoje utwory. Doskonale znany już niejednemu pokoleniu właśnie w Pleszewie w okolicach Zajezdni Kultury. To wszystko już 8 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. Początek o godzinie 20, a po koncercie Mezo swego rodzaju afterparty z DJ-em. To wszystko na terenie Zajezdni Kultury w Pleszewie. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Więcej o tym, co dzieje się w regionie, także na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum, piątek, 10.30. Tym razem
8: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum, tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: 13.30, czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
2: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Krwawa bójka w Ostrowie Wielkopolskim. Zaprosimy na koncert orkiestr Dętych w Kaliszu. Były prezes MZGM-u zostaje w areszcie.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Bójka pomiędzy mężczyznami, która zakończyła się interwencją policji i medyków. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia około godziny 4.40 nad ranem na podwórzu jednej z kamienic przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim w okolicy znanego mieszkańcom byłego pubu Fanaberia.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że grupa mężczyzn brała udział w bójce, z której jeden z nich użył niebezpiecznego narzędzia w postaci noża. W wyniku zdarzenia 3 mężczyzn doznało obrażenia ciała, a 2 z poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitala. Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu interwencji policjanci zatrzymali jednego z uczestników. W późniejszych godzinach porannych 2 sierpnia zatrzymano kolejnego ze sprawców. Łącznie zatrzymano 4 mężczyzn, są to mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, obywatele Polski, mężczyźni w wieku od 23 do 30 lat.
3: Powiedziała Radiu Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, odzież oraz 2 noże. Mundurowi ustalają okoliczności bójki pod nadzorem prokuratora. 2 zatrzymanych było nietrzeźwych.
4: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
3: Już w tę niedzielę odbędzie się pierwszy koncert w ramach 21. letniego festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Festiwal od ponad 20 lat promuje bogate tradycje Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski, prezentując dorobek amatorskich zespołów muzycznych oraz popularyzując kulturę muzyczną wśród mieszkańców regionu. W niedzielę o godzinie 17 koło Kaliskiej Baszty Dorotka zaprezentują się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko oraz Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu. Wstęp jest bezpłatny, a organizatorem festiwalu jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr. Partnerem medialnym jest Radio Centrum.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
3: Były prezes miejskiej PUP spółki mieszkaniowej w Ostrowie Andrzej M. kolejne miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna podejrzany jest o przyjmowanie łapówek oraz nielegalne posiadanie amunicji, a także usiłowanie oszustwa. Grozi mu za to 10 lat więzienia.
6: W ramach kontynuowanego śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych przez 59-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego w związku z organizacją przetargów na prace remontowo-budowlane w jednej ze spółek miejskich w Ostrowie zajmującej się gospodarką mieszkaniową, gdzie mężczyzna ten pełnił funkcję prezesa zarządu, to postępowanie pozostaje w toku. Na wniosek prokuratora w zeszły piątek Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim przedłużył stosowanie środka w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 20 października. To postanowienie jest zaskarżalne do Sądu Okręgowego Kaliszu, a postępowanie pozostaje w dalszym, w obecnej chwili w toku.
3: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Andrzej M. w areszcie przebywa poza krótkimi przerwami już od blisko roku. W maju bieżącego roku dotychczasowemu prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wygasła umowa menedżerska, a zarząd nie powołał go na kolejną kadencję. Od 3 sierpnia nowym szefem MZGM-u został Wojciech Pacyna.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Centrum.
9: Radio Centrum.
10: Minął czas.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za kwadrans będzie 14, więc rozpoczynamy kolejną giełdę pracy w tym tygodniu. Za moment kilka ofert, a później czas rekomendacji pod numerem 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Czas na oferty pracy w dzisiejszej giełdzie.
0: Oferta pracy.
1: Studio reklamy ATA w Ostrowie prowadzi rekrutację na stanowiska w dziale produkcji reklam świetlnych oraz dziale wyklejania pojazdów. Praca na umowę od poniedziałku do piątku. Oczekujemy dokładności i zaangażowania prawa jazdy kategorii B. Telefon 62 592 35 54. Adres mailowy ata@studio.pl.
0: Oferta pracy.
1: Firma Dajano z Opatówka zatrudni osobę do prowadzenia kadr oraz osobę do wystawiania faktur w dziale księgowości. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w rozwijającej się firmie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 602 505 234 lub wysłanie CV na praca@dajano.pl.
0: Oferta pracy.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Teraz już pora rekomendacji. 88 400 106 4 to wasz numer telefonu.

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Za 5 minut będzie godzina 14. Są pierwsze wnioski z audytu w szpitalach w Warszawie. O tym za moment w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
1: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: myself. Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz nad Kaliszem i okolicami. Nadal synoptycy twierdzą zgodnie, że jeszcze popada, jeszcze być może także zagrzmi na południu Wielkopolski. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do wieczora i warto o tym pamiętać. Jest upalnie, nadal 30-31 stopni nawet w Kaliszu i okolicy, ale to już maksimum na dzisiaj. Wieczorem około 26 stopni, a kolejne dni z, powiedzmy, przystępną temperaturą.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ostatni dzień z upałami. Są też ostrzeżenia przed burzami. Są pierwsze wnioski z audytów w warszawskich szpitalach, a Polska szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej. Paulina Nawrocka. Dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski, z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
5: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski. Miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24, do 27.
4: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
6: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
7: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
6: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
7: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
6: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
4: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
8: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
4: Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać. I jeszcze pozytywna wiadomość na koniec. Polska była w ubiegłym roku szóstą największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 14, to teraz zajrzyjcie do swoich portfeli i poczujcie, że jesteśmy szóstą gospodarką Unii Europejskiej. Michael Patrick Kelly muzycznie, za chwilę Margaret i Depeche Mode.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbierzku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

0: Sean Baker z numerem VIP, muzyka, jaką lubisz na lato i na wakacje. A jeśli chodzi o muzyczne nowości, no to ja zaglądam na RCFM, zakładka Top 30 i kolejne notowanie listy przebojów Radia Centrum. 1534 już za nami, Dawid Podsiadło na pierwszym miejscu z nowym numerem Na Błysk, Męskie Granie Orkiestra na drugim, a Céline Dion ze swoim Bonjour, Pardon, Merci na miejscu trzecim. Jest także sporo fajnych nowości, nowe numery w zestawieniu to Oceana i NSA, numer zatytułowany Sunshine. Jest także zestaw kilku bardzo fajnych, obiecujących propozycji, również po polsku. Głosujcie. RCFM, zakładka lista przebojów, a głosować warto, bo jutro kolejne notowanie tuż po 20:00. Będzie można zobaczyć, jak te wasze głosy przełożyły się właśnie na zestawienie Top 30.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka. It's a kind
0: of magic. Tymczasem numer, który na listach przebojów królował przed laty.

0: 14.30 na zegarach wiadomości Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W Koźminku remontu doczeka się targowisko, które działa od XIV wieku. Będzie też o ognisku na szczycie, a w sporcie przegrana piłkarzy KKS-u.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Targowisko w Koźminku w powiecie kaliskim zostanie wyremontowane. Inwestycja będzie kosztować ponad 370 tysięcy złotych, a 100 tysięcy to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
4: W ramach inwestycji teren targowiska zostanie wyłożony kostką brukową, a wokół zostaną ułożone betonowe obrzeża. To ma zapewnić trwałość inwestycji oraz zwiększyć jej walory wizualne. Realizacja zadania znacząco poprawi warunki prowadzenia handlu oraz komfort korzystania z targowiska zarówno dla sprzedawców, jak i mieszkańców odwiedzających to miejsce. Informuje Monika Nowak, wójt gminy Koźminek. Umowa na wykonanie prac została podpisana. Wybrano firmę z powiatu kaliskiego. Na inwestycje gmina otrzymała 100 tysięcy złotych dotacji w ramach 16 edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, a całość będzie kosztować ponad 370,5 tysiąca złotych. Targowisko w Koźminku to miejsce z wielowiekową tradycją. W 1369 roku król Kazimierz Wielki nadał miejscowości prawa umożliwiające wymianę handlową, która z każdym wiekiem przybierała na sile. Obecnie targowisko odbywa się w każdą środę i można na nim kupić świeże warzywa, owoce, rośliny oraz towary codzienne. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
5: Przy ognu zaś drużyna gawędę rozpoczyna.
6: Raczej tej piosenki nie słyszało się na piątkowym grillu u Mateusza Morawieckiego, natomiast widziało się tam prezydenta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Był tam ze swoim zastępcą oraz sekretarzem miasta, więc pewnie nie prywatnie. Nie wiemy, czy śpiewał, ale na pewno szeroko uśmiechał się do zdjęcia. Czy w ten sposób obecny prezydent Kalisza wybrał harcerzy ze zbuntowanej frakcji PiS? Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dla Kinastowskiego, który marzyć ponoć ma o fotelu senatora, może być w wymiarze lokalnym pewnego rodzaju klinczem. Tym bardziej, że on u Morawieckiego, a reszta miejscowych parlamentarzystów PiS przy Jarosławie Kaczyńskim. Więcej na temat niejednoznacznej roli obecnego prezydenta Kalisza w dzielącej się prawicy w materiale pod tytułem Płonie ognisko na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
3: www.rc.fm.
2: Już na rundzie wstępnej piłkarze KKS-u Kalisz zakończyli tegoroczną przygodę w Pucharze Polski. W środowy wieczór podopieczni Artura Derbina przegrali na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 0-2. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9 minucie, kiedy to rzut karny zamienił na gola Michał Walski. Tuż po przerwie wynik dla Górnika podwyższył Erwin Stadnicki. Tymczasem Kaliszanie nie stworzyli sobie dobrych okazji strzeleckich i Łęcznianie odnieśli zasłużone zwycięstwo. W najbliższą niedzielę drużyna KKS-u rozegra pierwszy domowy mecz w Betclic III Lidze. Na stadionie Przyłódzkiej Kaliszanie podejmą Unię Swarzędz. Początek meczu zaplanowano o godzinie 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Game. Game.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Informacja dla kierowców, którzy teraz kręcą wojewódzką drogą 442. W Piotrowie na skrzyżowaniu doszło do zderzenia. Tam teraz ruch odbywa się wahadłowo, a utrudnienia mogą być nawet większe, więc proszę uważać. Droga wojewódzka 442, mamy wypadek w Piotrowie na skrzyżowaniu w bliskiej okolicy. Ruch odbywa się wahadłowo. Jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia, dajcie znać.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibico, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: to Rod Stewart. Za 8 minut będzie godzina 15. Tymczasem w Pałacu Prezydenckim przygotowania do popołudniowych uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Co tam się wydarzy po południu? Między innymi o tym będziemy mówić w wiadomościach już za chwilę.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Przypominam też o utrudnieniach w Piotrowie. Tam zdarzyły się dwa samochody, podróżowały tymi samochodami trzy osoby, dwie zostały przewiezione do szpitala i nadal na drodze wojewódzkiej 442 na skrzyżowaniu w Piotrowie ruch odbywa się wahadłowo.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Dość pochmurne popołudnie i nadal jeszcze przelotne opady deszczu oraz burze. To może nam się przytrafić tego popołudnia i wieczorem w naszym regionie. Nadal bardzo ciepło, 30-31 stopni na termometrach w Kaliszu, Ostrowie i okolicy. To jest dzisiaj maksymalna temperatura. Wieczorem nadal ciepło, 27-26 stopni, a w nocy 19.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trwają przygotowania do fety przy Pałacu Prezydenckim na rocznicę. Jest śledztwo w sprawie utonięcia nastolatków z Wągrowca. Powiemy też, dlaczego polany w Tatrach zmieniły kolor na różowy. Paulina Nawrocka. To ma być specjalne wydarzenie. Tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Trwają przygotowania do fety. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing, ocenia dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
5: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał, podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
4: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
6: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
4: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
7: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś przenieść system bezzałogowy z ładunkiem.
4: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał reporter Paweł Radzewicz.
8: Grzeje czy nie grzeje?
9: Grzeje bardzo. Od góry.
8: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
9: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
4: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty mamy po godzinie 15. Czwartkowe popołudnie. Milki muzycznie z nową wersją doskonale znanego nam utworu sprzed lat. Dla tych, którzy już skończyli pracę, macie wolne, to dobra wiadomość.

0: już teraz konkurs.
1: A my w środku lata, w środku wakacji zaglądamy do Antonina, gdzie dziś rozpoczyna się Ogólnopolski Festiwal Podróży Odyseja Antonińska 2026. Dziś czwartek, 6 dzień sierpnia, wstęp na wszystkie dzisiejsze wydarzenia festiwalowe jest wolny, więc warto skorzystać, bo między innymi wśród wielu gości o 19.30 spotkanie z Michałem Ogórkiem, o 20.30 Jakub Biluński. Będzie także Janusz Jurek, który spotkaniem zatytułowanym Mikropodróże rozpocznie Odyseję o 17.30. Łącznie 4 dni, kilkanaście spotkań, rozmowy do późnej nocy i oczywiście wielu gości w ramach tej kolejnej odsłony Festiwalu Odyseja Antonińska. A ja teraz dla jednego z naszych słuchaczy, słuchaczek, mam wejściówkę na wybrany przez słuchacza dzień festiwalowy. Ta wejściówka do zgarnięcia właśnie teraz. 88 400 106 4. 88 400 106 4 to nasz numer telefonu. No i teraz kto będzie odpowiadał na pytanie? Halo, halo, kto próbuje? Cześć.
2: Cześć, cześć, Marlena z tej strony.
1: Witaj, Marleno, skąd dzwonisz?
2: Z Kalisza.
1: Okej, dobrze. Będziesz miała do wyboru, jeśli już odpowiesz poprawnie na pytanie, jeden z dni festiwalowych na Odysei. Jeżeli dzisiaj nie zdążysz, dziś jest wstęp wolny, więc oczywiście ten karnet jednodniowy wykorzystasz sobie w piątek, sobotę lub niedzielę, okej?
2: Dobrze.
1: No ale teraz to co najważniejsze pytanie. Trzeba dobrze odpowiedzieć, żeby w ogóle się wybrać z tym karnetem do Antonina. Ja dzisiaj pytam, podróżnicze oczywiście, które państwo, które, posłuchaj, jest nazywane krajem kwitnącej wiśni? Opcje są trzy: Chiny, Japonia czy Korea Południowa?
2: Zdecydowanie Japonia.
1: Tak, i tu nie masz żadnych wątpliwości.
2: Żadnych.
1: Nic z tych rzeczy. Tak, zaznaczam i w ogóle się tak nie zastanawiamy. Dobrze, to sprawdzamy w takim razie. Radio Centrum. To oczywiście jest poprawna odpowiedź, Marleno. Ty chyba w drodze jesteś, prawda?
2: Tak, jadę do pracy właśnie.
1: Ale na 15?
2: Na 16.
1: No dobrze, bo jak na 15, to chciałem ci powiedzieć, że już po wszystkim. Ale jak coś, to ci Radio Usprawiedliwienie może napisać. No także jakby był problem, to daj znać. To załatwiamy takie rzeczy ze spokojem. Marleno, póki co to przyda się na pewno ten karnet na wybrany festiwalowy dzień. Wybierzesz sobie, czy to będzie piątek, sobota, czy niedziela w Antoninie, okej? I sprawdź sobie program wydarzenia na RCFM, tam wszystko w jednym miejscu dla ciebie. Dobrze,
2: super. To
1: dobrego popołudnia w pracy mimo wszystko.
2: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
1: Pozdrawiaj, pozdrawiaj. Kogo pozdrawiasz?
2: Kogo pozdrawiam?
1: No.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy jadą do pracy,
1: okay. Bądź
2: jeszcze w niej są. Wszystkich słuchaczy Radia Centrum, całą ekipę Radia Centrum, wszystkich
1: super
2: moich znajomych.
1: Dzięki. Dzięki wielkie.
2: Dzięki.
1: I nie rozłączaj się jeszcze, za chwilę dowiesz się oczywiście, jak tę wejściówkę możesz odebrać.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.
0: Radio na wakacje.

0: Sam Fender i Olivia Dean w duecie i najlepszy dowód na to, że dziś też można stworzyć naprawdę fajny, kojący numer, który obok tych wszystkich skocznych kawałków daje nam odrobinę wytchnienia. O to chodzi też w muzyce. Rain Me In, 22 minuty po godzinie 15. Za chwilę m.in. Michael Jackson i Metzner po polsku. A o 15.30 najważniejsze wiadomości z regionu.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Zakupy tylko w Społem. Pacific Granola Fitness Crunchy Oats lub Quinoa 300 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
4: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za Ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
1: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum, piątek, 10.30. Tym razem
8: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum, tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

0: 15.30 na zegarach, to jest dobry czas na wiadomości. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kompletnie pijany sekretarz powiatu kaliskiego z zarzutami. Trwa zbiórka internetowa dla 19-latka, który poważnie ucierpiał w wypadku drogowym w Pruszkowie pod Kaliszem, a w sporcie powrót wychowanka do KPR Ostrowi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nie ma już prawa jazdy, ale ma zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Mowa o sekretarzu powiatu kaliskiego zatrzymanego obywatelsko, kiedy pijany próbował odjechać ze stacji benzynowej w Brzezinach w powiecie kaliskim. Zdarzenie miało miejsce 3 maja. Wezwana na miejsce policja chciała przebadać 44-latka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ale ten odmówił. Została więc od niego pobrana do badań krew, której analizę przeprowadzono w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
4: W których stwierdzono 2,8 promila alkoholu etylowego we krwi, przy czym po tym występie nieznacznie rosło. 3 czerwca nastąpiło zatrzymanie prawa jazdy. 15 lipca mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia do 3 maja w jednej z podkreskich miejscowości, że będą w stanie nietrzeźwości, mając co najmniej 2,8 promila alkoholu etylowego we krwi, prowadził na drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd mechaniczny. Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do rozumnego mu czynu i skorzystał z przysługującego prawa do odmowy składania wyjaśnień.
2: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. To postępowanie jest w toku. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Rodzina 19-letniego Kacpra Wódki, który jadąc do pracy na motocyklu zderzył się z autem, zbiera pieniądze na jego rehabilitację. Nastolatek poważnie ucierpiał w wypadku. Do zdarzenia doszło 30 lipca w Pruszkowie pod Kaliszem. Zdaniem rodziny to kierowca samochodu miał nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia. Siła uderzenia była tak ogromna, że Kacper został odrzucony na kilkadziesiąt metrów. Przed nim kolejne operacje i długotrwała rehabilitacja. 19-latek jest druhem OSP Żegodzin w gminie Blizanów, a środki ze zbiórki mają zostać przeznaczone na dalsze leczenie i intensywną terapię. Link do zbiórki znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: Krzysztof Łyżwa po rocznej przerwie wraca do macierzystego klubu i będzie w sezonie 2026-27 reprezentować barwy Rebut KPR Ostrowia. Doświadczony rozgrywający od początku okresu przygotowawczego trenował z zespołem Kima Rasmusena, a w środę został ogłoszony przez klub jako oficjalny zawodnik Rebut KPR Ostrowia. Asystent Kima Rasmusena Rafał Stępniak powiedział Radiu Centrum, że tak uniwersalny zawodnik przyda się drużynie, a prezes Jakub Kaszuba mówił także o podwójnej roli 36-letniego piłkarza ręcznego.
5: Taki last minute transfer. Na pewno Krzysiek nam się bardzo, bardzo przyda, bo no, potrafi grać na każdej pozycji z tych rozegrań, a mamy ich tylko 4 w tym momencie i na pewno do organizacji naszej gry, do organizacji naszego treningu będzie bardzo, bardzo przydatny.
6: Będzie łączył funkcję trenera grup młodzieżowych oraz w Akademii Piłki Ręcznej będzie szkolił dzieci. W połączeniu, że chce cały czas grać, chce piłkę ręczną nadal kontynuować.
2: Krzysztof Łyżwa poprzedni sezon spędził w drużynie Puław. Teraz ostrowianin wraca do klubu, gdzie zaczynał przygodę z handbolem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Zaglądamy na trasy południowej Wielkopolski. Warunki do jazdy są dobre, powinny takie pozostać, choć jeszcze synoptycy nam przewidują przelotne opady deszczu, mogą się pojawić burze, proszę uważać. Na drogach krajowych ruch odbywa się bez większych utrudnień, poza krajową 12 na wysokości Zdun i Opatówka, gdzie nadal jeszcze działają drogowcy. Proszę też uważać na drodze numer 25, to jest okolica Przygodzic i Antonina. Tutaj informacja sprzed kilku kilkunastu sekund, kiedy rozpoczynaliśmy to wydanie autowiadomości, informacja dotycząca wypadku, który tam się przydarzył między rondem Strugi a Antoninem. Droga numer 25, są spore utrudnienia. Jeżeli jesteście w okolicy, to dajcie znać. 62 500 3064. Czekam na wasze wiadomości z tej części właśnie 25 i także drogi numer 11, bo to wspólny fragment tych dwóch tras krajowych. Zaglądamy teraz do Kalisza. W Kaliszu w tym momencie więcej samochodów, między innymi na ulicy Stawiszyńskiej, na Wojska Polskiego. W niektórych miejscach, podobnie też na Polnej i na ulicy Poznańskiej. Kalisz Ostrów Wielkopolski, droga przejezdna, a w Ostrowie teraz już więcej aut mamy na Krotoszyńskiej, ścisłe centrum, a więc między innymi Raszkowska, Partyzancka, do tego też Piłsudskiego i Aleja Słowackiego w niektórych miejscach, na niektórych krzyżówkach. No to szerokości na drodze, jedźcie bezpiecznie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem dramatycznie wzrosła liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Od 27 czerwca do 28 lipca przez miesiąc odnotowano ponad 1200 takich zdarzeń. Rząd planuje zaostrzenie przepisów i chce wymusić konstrukcje, które uniemożliwią odblokowanie prędkości powyżej 20 km na godzinę, tak aby raz na zawsze ukrócić problem nielegalnej modyfikacji tego typu właśnie jednośladów. Czy się uda? Nie będzie łatwo, ale chyba to konieczne.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: 230-270.
1: Ogłoszenie. Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: DMG Mori Pleszew, firma należąca do japońsko-niemieckiego koncernu, produkująca nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie, poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowiska. Operator CNC, ślusarz, lakiernik, monter, elektronik. Oferujemy profesjonalne wdrożenie do pracy pod opieką doświadczonych specjalistów. Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem portali pracuj.pl oraz OLX. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 62 742 80 97. DMG Mori Pleszew zaprasza.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga! Szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Śpiewają, tak śpiewają i nigdy ich nie chcę posłuchać. Zostawcie tego Titanica. Lady Punk, za 7 minut będzie godzina 16. Za chwilę wiadomości, a w nich między innymi o nowym polskim produkcie regionalnym na unijnej liście. Mowa będzie o pewnej kiełbasie. I to nie będzie kiełbasa wyborcza, nie? To będzie coś takiego smakowitego, o tym powiemy wam o 16. No ale skoro już uderzyłem w politykę, to będzie także odrobina polityki. Przemysław Czarnek chce powołać zupełnie nowe służby mundurowe. Co miałyby te służby robić, o tym też powiemy wam już za kilka minut w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga, szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogodowe mapy wskazują dzisiaj nam dość już pogodne popołudnie i coraz mniej opadów deszczu oraz burz, ale warto jeszcze mieć pod ręką parasol, to się może nam przytrafić. 30 stopni na termometrze w regionie, temperatura powoli spada, wieczorem 26, a w nocy około 19 stopni w południowej Wielkopolsce. Warunki biometeo są obojętne, a na barometrach dość stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Są ostrzeżenia przed burzami prawie w całym kraju. Przemysław Czarnek chce powołać nowe służby mundurowe i nowy polski produkt regionalny na unijnej liście, a chodzi o pewną kiełbasę. Paulina Nawrocka. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Te do jutra rana mogą wystąpić prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może prowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie, mówi lekarz tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Sylweriusz Kosiński.
5: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
4: Burzą będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim, który w sierpniu ubiegłego roku objął urząd prezydenta. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywa się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
6: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
4: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. To już pewne, w walce o fotel prezydenta Krakowa weźmie udział radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię. Swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
7: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Boheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
4: Kiełbasa pradziadka z Dukli została wpisana przez Komisję Europejską do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, poinformował resort rolnictwa. Dzięki temu nazwa tego produktu jest chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Dukielska kiełbasa jest 51. polskim produktem objętym ochroną w unijnym systemie jakości, który potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia.
2: No ale przyznajcie, że nazwa naprawdę wdzięczna i przyjazna odbiorcy, bo bywają takie koszmarki jak na przykład kiełbasa prawdziwa albo kiełbasa jak dawniej. Nie wiem, czy to zachęca.
1: Kursy walut.
2: No to teraz zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro 4,29, dolar amerykański 3,72, frank szwajcarski 4,60 zł i jeszcze funt brytyjski 5,02 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 po 16.

0: flames.
1: Reklama.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Zakupy? Tylko w Społem. Kawa Prima Finezja 500 gramów mielona za 24,99. Wybierz Społem.
4: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
8: Radio Centrum i gra muzyka.

0: To, co ważne w życiu, Mezotabi, Kasia Wilk muzycznie, 18 po 16.
1: Słuchasz, wygrywasz i masz.
2: Już teraz konkurs.
0: To, co ważne w życiu, to także znaleźć czas dla siebie i odpocząć, i zrelaksować się na moment. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo startuje nam kolejna już edycja Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Przypomnę, start dzisiaj wstęp wolny na wszystkie festiwalowe wydarzenia od 17.30 do późnego wieczora, a następnie 3 dni festiwalowe i sporo spotkań. To przed nami 4 dni, kilkanaście spotkań, rozmowy i goście, którzy odwiedzą Antonin. Wśród nich na przykład dzisiaj Michał Ogórek o godzinie 19.30, w niedzielę Krzysztof Wielicki, także w sobotę 8 sierpnia Marta Biała, Joanna Lamparska, Maciej Szmajdziński. Cóż, warto zajrzeć na RCFM i tam poznać szczegółowy program Odysei. A teraz trzeba zadzwonić. 88 400 106 4, wejściówka na wybrany przez ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dzień festiwalowy do zgarnięcia właśnie w tym momencie. 88 400 106 4, to jest ważny numer telefonu i warto dzwonić właśnie teraz, żeby powalczyć o taką wejściówkę na Odyseję Antonińską 2026. Przypomnę numer telefonu 88 400 106 4. No i oczywiście przez kolejne minuty będę czekać na wasze zgłoszenia.
3: Reklama.
4: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
4: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają awokado, winogrono białe, sałata masłowa i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik z brzoskwiniami i chleb Graham, a z delicji kluski leniwe. Uwaga! Szynka bez kości 17,90 i filet z kurczaka 19,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Warzywa na patelnię Frosta 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
7: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Reklama.
1: Słuchasz, wygrywasz i masz.
2: Już teraz konkurs.
0: 21 po 16 wracamy do konkursu. Walczymy o wejściówkę na wybrany dzień festiwalowy Odysei Antonińskiej. Ze mną jest Łukasz już. Cześć, witaj.
8: Witaj.
0: Okej, okay, nie uciekł, został gdzieś. Cię dopadłem w trasie chyba, co?
8: Akurat wyjeżdżam z Antonina.
0: Wyjeżdżam z Antonina. O proszę. A no właśnie, to przy okazji zdaj relację, jak tam sytuacja.
8: Już mówię. Od Ronda Strugi aż tutaj do ośrodka Lidu w Antoninie jest korek. I okay. Ludzie wracają z powrotem tam na Milicz chyba.
0: Tam dość poważna sytuacja drogowa. No. Mówiliśmy już
8: tak,
0: o tym w radiu.
8: Cztery samochody uczestniczyły, bo przejeżdżałem obok tego.
0: Dzięki wielkie za ten komunikat. To myślę, że wielu osobom też usprawni trasę, bo godzina popołudniowa, ruch spory, wiele osób na S11 na drodze 25, więc cenne informacje tutaj przy tak zwanej okazji, że tak powiem, Łukaszu. A teraz przyjemniejsze sprawy, czyli wejściówka na Odyseję Antonińską. Walczysz?
8: Walczę.
0: To pytanie będzie
8: cały weekend.
0: To pięknie. To pytanie będzie, myślę, proste, jeżeli znasz geografię, wiesz, czym dysponują poszczególne europejskie państwa, jeśli chodzi o piękno przyrody, natury. Pytam cię o to, który europejski kraj słynie z fiordów. To, że jest to kraj północy, to jasna sprawa. Ale teraz pytanie. Czy to Dania, czy Norwegia, czy Finlandia? Te najpiękniejsze fiordy są w... No powiedz, taki ładny
8: Finlandii.
0: Kraj. Taki ładny kraj.
8: W Norwegii.
0: W Norwegii, tak. W Norwegii mówisz?
8: W Danii.
0: No, dam ci jeszcze jedną szansę. Dobra, wymieniłeś wszystkie kraje. Przemyśl sprawę. Ja powiem tak. W Danii, w Norwegii, czy w Finlandii? W Danii, w Norwegii, czy w Finlandii? gdzie?
8: W Norwegii.
0: Dobra. Norwegii. No masz, to dobrze. No. Nie mogłem zrobić inaczej, po takiej dawce też użytecznych informacji dla naszych słuchaczy, to wiesz, no, musiałem delikatnie zaakcentować.
8: Dziękuję.
0: Tak, bardzo proszę.
8: Ja musiałem zjechać tutaj z boku straty.
0: No to dobrze, żeby tam nie narobić jeszcze problemów na tej drodze.
8: Dokładnie.
0: Dokładnie. Tak. Nie dołączaj do tej ekipy czterech samochodów.
8: Nie, nic z tych rzeczy nie.
0: Dobrze, Łukaszu. Wracaj bezpiecznie oczywiście. Jedziesz do teraz?
8: Do miejscowości Wtórek.
0: A, okej, okay, dobrze. No to niedaleko, ale w korku może trochę czasu minąć. Kogo pozdrawiasz przy okazji na antenie?
8: Moją kochaną żonę i dzieci, Olgę i Igora.
0: Dobra, dzięki wielkie. Nie rozłączaj się jeszcze. Za chwilę dowiesz się, jak otrzymać, jak odebrać tę wejściówkę za te norweskie fiordy, które okazały się wcale nie takie łatwe. Łukaszu, gratuluję. 24 po 16. Wracamy do grania Rolling Stones.

0: po tych konkursowych emocjach i drogowych doniesieniach prosto z Antonina. Czas na wiadomości z południa Wielkopolski. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niespokojna noc w powiecie ostrowskim. Zaprosimy na Dzień Pszczół na Kaliskim Zawodziu, a w sporcie numery na trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski rozlosowane.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To była niespokojna noc w powiecie ostrowskim. W Wielkopolsce strażacy interweniowali około 50 razy. W powiecie ostrowskim funkcjonariusze wyjeżdżali 35 razy.
4: Dotyczyło to głównie powalonych drzew oraz zalanych pomieszczeń. Sytuacje te działy się głównie na obszarze gminy Odolanów i Nowe Skalmierzyce w godzinach nocnych. Mieliśmy takie informacje, że łamane gałęzie zagrażały liniom elektrycznym oraz opierały się na nich. Pożaru nie odnotowaliśmy. W wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
2: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Kacper Gruszczyński, zastępca oficera prasowego ostrowskich strażaków. Jak informuje Łukasz Kuliński, wielkopolski łowca burz, w trakcie pojawiały się przerwy w dostawie prądu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla województwa wielkopolskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad, czytamy w komunikacie. Alert obowiązuje w czwartek od godziny 12 do północy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Przed nami kolejna edycja Regionalnego Pszczelarskiego Święta. Tradycyjnie 8 sierpnia obchodzony jest Dzień Pszczół, który zwraca uwagę na znaczenie tych owadów w życiu człowieka i przyrodzie. Z tej okazji Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej przygotowali obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół w rezerwacie archeologicznym w Zawodzie w Kaliszu. Impreza, której głównym tematem są pszczoły i pszczelarstwo, pokazuje, jak istotne znaczenie ma obecność i hodowla tych owadów w aspekcie gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym.
5: Bardzo serdecznie zapraszam, bo to będzie olbrzymie wydarzenie i oczywiście najbardziej słodkie miejsce na mapie Polski. Będzie można kupić tradycyjny miód, koła gospodyń wiejskich będą miały wspaniałe potrawy. Wykorzystaniem miodu będą również pokazy bartnictwa, łucznictwa, szereg atrakcji również dla dzieci, młodzieży. I oczywiście koncert, tym razem gwiazdą będzie Andrzej Czerniewski ze znanymi przebojami, jak chociażby Dwie Morgi Słońca.
2: Powiedział Radiu Centrum gospodarz wydarzenia wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wielkopolski Dzień Pszczół odbędzie się w tę niedzielę w rezerwacie na Kaliskim Zawodzie w Kaliszu. Start o godzinie 12, a wstęp jest wolny. Niby każdy z każdym i tak pojedzie, a jednak lista startowa i numery, z którymi ścigają się żużlowcy, mają znaczenie. Mowa o numerach startowych trzeciego finału indywidualnych Mistrzostw Polski, które rozlosowano w środę. Wiadomo już, że 15 sierpnia w Ostrowie z jedynką pojedzie Jakub Miśkowiak. Obrońca tytułu Patryk Dudek już w drugim wyścigu spotka się z Bartoszem Zmadzlikiem, a lider cyklu po dwóch finałach, Kacper Woryna, wystąpi z numerem 9 i może napisać w Ostrowie piękną historię, kopiując wyczyn swojego dziadka Antoniego Woryny, dokładnie sprzed 60 lat. To byłaby niesamowita sprawa, powiedziała Radiu Centrum Karolina Jankowska z One Sport, promotorka cyklu IMP.
6: Jeżeli to się ziści, klasyfikacja generalna mówi, że jest bardzo duża szansa, to będzie to chyba powtórka takich emocji i wzruszeń z zeszłego roku, które nam z kolei zaserwował Paweł Sitek. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to są piękne momenty, które potem kibice mogą wspólnie z nami przeżywać. Także jest taka szansa, ale pamiętajmy, że klasyfikacja jest bardzo ciasna w tym roku i de facto 6-7 zawodników ma szansę na podium, także będą niezwykłe zacięte zawody.
2: Dodajmy, że Kacper Woryna o 4 punkty wyprzedza Patryka Dudka i Macieja Janowskiego. Bartosz Zmadzlik i trzech innych żużlowców traci do lidera 6 punktów. Zaznaczmy, że jadącemu z dziką kartą w trzecim finale IMP Pawłowi Sitkowi z Terze Dostrowi wylosowano numer 14.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut godzina 17. Te informacje zaczynamy od Antonina, droga numer 25, wspólny odcinek z trasą 11, biegnącą przez południową Wielkopolskę. Przypomnę, tam między rondem Strugi a Antoninem zderzyły się 4 samochody i w tej chwili ruch odbywa się wahadłowo. Jest bardzo utrudniony, o czym przed kilkoma minutami na naszej antenie informował także Łukasz, który próbuje się przedostać z Antonina w okolicy Ostrowa i mam nadzieję, że jakoś poszło, a wy w tej okolicy koniecznie uważajcie. Jeżeli jesteśmy na drogach krajowych, no to spoglądamy na dwunastkę na wysokości Zdun i Opatówka, gdzie drogowcy rozstawili ciężki sprzęt i raczej nie zamierzają posprzątać tego bałaganu do końca 2026 roku. A bałagan oczywiście wynika z solidnego remontu i rozbudowy drogi na tym odcinku. Proszę uważać, wahadło, sygnalizacja świetlna i oczywiście tymczasowa organizacja ruchu. Między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim na drodze numer 25 w Czekanowie stoicie małą chwilę, 2-3 zmiany światła od strony Kalisza w kierunku Ostrowa i jedziecie dalej. W samym Kaliszu teraz ruchy spory, Wojska Polskiego, Poznańska, tutaj najwięcej samochodów, Majkowska przy dojeździe do Wojska Polskiego również trzeba będzie zwolnić. A w Ostrowie Wielkopolskim zwalniacie m.in. na ulicy Raszkowskiej, także sporo aut miejscami na ulicy Grabowskiej, na Strzeleckiej, na Witosa. Przy rondzie rzeczywiście trzeba będzie zredukować.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Pytacie, co z cenami paliw? 8 zł 10, 8,20 tyle kosztuje olej napędowy na wielu stacjach, 95 w okolicach 7 zł i 50 groszy. Tymczasem szansa na to, że będziemy tankować taniej, zwłaszcza przez ostatnie 2 tygodnie wakacji, jest bardzo duża. Rząd zapowiada, że prace ruszyły. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to końcówka wakacji będzie taką chwilą wytchnienia dla wielu kierowców, zwłaszcza jeżeli chodzi o portfel, bo paliwa potanieją o mniej więcej 70-80 groszy na litrze.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.

0: Za 10 minut już będzie godzina 17. W wiadomościach za kilka chwil w Radiu Centrum między innymi o fali upałów, która daje się we znaki pacjentom w wielu polskich szpitalach, gdzie klimatyzacja jeszcze nie jest standardem, bo koszty są gigantyczne, ale to już prawdopodobnie ostatnie dni tych upałów i z każdym dniem będzie coraz lepiej. No właśnie, a jak upały przetrwał on, który mnie zmienia, czyli Maciej Gogołkiewicz. Cześć, witaj.
1: Cześć, witam. Absolutnie.
0: Dałeś radę?
1: Czas spędzałem tylko w chłodzie, tylko w wodzie, żeby
0: przeżyć. A w wodzie byłeś nawet?
1: Tak.
0: Proszę bardzo. Jeszcze powiedz, że palemka i te sprawy. Nie.
1: To już jest poza anteną, to mogę
0: dobrze,
1: ci powiedzieć.
0: Dobrze, w szczegółach, okej. Ale dałeś radę.
1: Tak, jak najbardziej.
0: A jesteś z ciepłolubnych czy zimnolubnych?
1: Raczej zimnolubnych, więc no to... zaraz włączam klimatyzację.
0: Miałem włączone, ale to wiesz, no to jednak przełączyłem się w taki tryb, żeby zrozumieć pacjentów trochę.
1: Dobra,
0: dobrze. Okej, nie ma żartów, słuchajcie, sprawy są poważne. Będziemy o tym mówić w wiadomościach. Temperatura już ludzka, już normalna, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i zostawiam was w dobrym towarzystwie. Maciej Gogołkiewicz po 17.
1: Zapraszam.
0: Tomek Michalak, dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, w całej południowej Wielkopolsce lokalnie możliwe jeszcze burze i zanikające opady deszczu. Temperatura nadal wysoka, termometry pokazują od 28 do 29 stopni. Z godziny na godzinę będzie jednak coraz chłodniej. Nad ranem termometry pokażą tylko 19 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Fala upałów daje się we znaki pacjentom w szpitalach. Nie będzie referendum w sprawie klimatu, zdecydował Senat. I Iga Świątek wciąż w grze na turnieju w Toronto. Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
5: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
6: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
5: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
7: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
5: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
4: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magda Linet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessicą Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze. W meczu z Sarą Bejlek nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
9: Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w 2 setach i myślę, że doda mi pewność siebie na kolejne mecze.
8: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
4: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego ZOO. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego ZOO stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 4 minuty po godzinie 17:00. Dzień powoli zmienia swój rytm. Wyłączamy tryb roboczy, a przed nami długi, spokojny wieczór. Maciek Gogołkiewicz, przez najbliższe godziny będę wam towarzyszyć z najlepszą muzyką, która idealnie wpisuje się w ten czas powrotów do domu i pierwszych chwil odpoczynku. To będzie dobry wieczór. Zostańcie z nami na 106,4 FM.

0: Dziewczyny z zespołu Shampoo i Trouble. Kłopoty możecie mieć, jeżeli zapomnicie o tej porze o tych, którzy dzisiaj mają urodziny bądź świętują swoje imieniny. A dziś, 6 sierpnia, imieniny obchodzą Jakub, Oktawian, Sława, Maria, Piotr, Stefan i Wincentę. My nie będziemy mieć kłopotów, bo o tym nie zapomnieliśmy. Wszystkiego najlepszego, 12 minut po 17.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać?
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Zakupy tylko w Społem. Mozzarella Galbani lub Galbani Light 125 gramów za 4,99. Wybierz Społem.
5: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
6: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
7: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
1: Reklama.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Jeżeli plany na najbliższy weekend uzależniacie od pogody, no to zdecydowanie mam dla Was bardzo dobre informacje. Piątek i sobota oraz niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, miejscami dużym, ale na pewno w weekend bez opadów. Temperatury w południowej Wielkopolsce od 24-25 stopni w piątek i sobotę do maksymalnie 28-29 w niedzielę. Zapowiada się bardzo przyjemny weekend, idealny na spacer bądź kąpiel w jeziorze. No, może być też grill ze znajomymi albo na przykład umycie okien. Wybór pozostawiam Wam, sugerując jednak pozostanie w ten weekend z Radiem Centrum. No cóż, niezależnie od tego, czy będziecie pracować, czy leniuchować, to gwarantuję, że my muzycznie zadbamy o Was letnio i wakacyjnie.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama.

25 minut po godzinie 17, już za 5 minut wiadomości lokalne, w których między innymi opowiemy o krwawej bójce, do której doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Zaprosimy także na koncert orkiestr dętych w Kaliszu. To już za 5 minut.

0: 17.30, wiadomości regionalne przekaże Państwu Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Krwawa bójka w Ostrowie Wielkopolskim. Zaprosimy na koncert orkiestr Dętych w Kaliszu. Były prezes MZGM-u zostaje w areszcie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Bójka pomiędzy mężczyznami, która zakończyła się interwencją policji i medyków. Do zdarzenia doszło 2 sierpnia około godziny 4.40 nad ranem na podwórzu jednej z kamienic przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim w okolicy znanego mieszkańcom byłego pubu Fanaberia.
4: Ze wstępnych ustaleń wynika, że grupa mężczyzn brała udział w bójce, z której jeden z nich użył niebezpiecznego narzędzia w postaci noża. W wyniku zdarzenia 3 mężczyzn doznało obrażenia ciała, 2 z poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitala. Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu interwencji policjanci zatrzymali jednego z uczestników. W późniejszych godzinach porannych 2 sierpnia zatrzymano kolejnego ze sprawców. Łącznie zatrzymano 4 mężczyzn, są to mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, obywatele Polski, mężczyźni w wieku od 23 do 30 lat.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Funkcjonariusze przesłuchali świadków, wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, odzież oraz 2 noże. Mundurowi ustalają okoliczności bójki pod nadzorem prokuratora. 2 zatrzymanych było nietrzeźwych.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Już w tę niedzielę, 9 sierpnia, odbędzie się pierwszy koncert w ramach 21-letniego festiwalu Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Festiwal od ponad 20 lat promuje bogate tradycje orkiestr dętych południowej Wielkopolski, prezentując dorobek amatorskich zespołów muzycznych oraz popularyzując kulturę muzyczną wśród mieszkańców regionu. W niedzielę o godzinie 17 koło Kaliskiej Baszty Drodka zaprezentują się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko oraz Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu. Wstęp bezpłatny. Organizatorem festiwalu jest Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr, a partnerem medialnym jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Były prezes Miejskiej Spółki Mieszkaniowej w Ostrowie, Andrzej M., kolejne miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna podejrzany jest o przejmowanie łapówek oraz nielegalne posiadanie amunicji, a także usiłowanie oszustwa. Grozi mu za to 10 lat więzienia.
5: W ramach kontynuowanego śledztwa dotyczącego przyjmowania korzyści majątkowych przez 59-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego w związku z organizacją przetargów na prace remontowo-budowlane w jednej ze spółek miejskich w Ostrowie zajmującej się gospodarką mieszkaniową, gdzie mężczyzna ten pełnił funkcję prezesa zarządu, to postępowanie pozostaje w toku. Na wniosek prokuratora w zeszły piątek Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim przedłużył stosowanie środka w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 20 października. To postanowienie jest zaskarżalne do Sądu Okręgowego w Kaliszu, a postępowanie pozostaje w dalszym, w obecnej chwili w toku.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Andrzej M. w areszcie przebywa poza krótkimi przerwami już od blisko roku. W maju bieżącego roku dotychczasowemu prezesowi Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wygasła umowa menedżerska, a zarząd nie powołał go na kolejną kadencję. Od 3 sierpnia nowym szefem MZGM-u został Wojciech Pacyna.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Zaczynamy od informacji ze wspólnego odcinka drogi krajowej nr 11 i drogi nr 25 między Antoninem a Rondem Strugi skończyły się już utrudnienia po wypadku, w którym, przypomnę, brały udział 4 pojazdy. Popołudniowe korki i spowolnienia odchodzą powoli do przeszłości. Niewielkie oczekiwanie przed sygnalizacją, więcej może niż jedną zmianę świateł, wciąż możliwe na Wojska Polskiego na skrzyżowaniach ze Stawiszyńską, Majkowską i Poznańską. W Ostrowie podobnie na Reszkowskiej i Krotoszyńskiej na skrzyżowaniu ze Słowackiego. W Kaliszu utrudnienia remontowe na Złotej, w Ostrowie remont na Leduchowskiego od Piłsudskiego do Strzeleckiej oraz na Wrocławskiej od placu Bankowego do ronda miast partnerskich. Na Krajowej 12 w Zdunach ograniczenia w związku z przebudową drogi, warto skorzystać z objazdu. Utrudnienia remontowe także na drodze 36 za Ostrowem na odcinku Zacharzew-Lamki. Na Welocie z Kalisza trwa rozbudowa drogi numer 450 w miejscowości Gostyczyna. Na tej samej drodze rozbudowa w Smolnikach za Grabowem nad Prosną. Także trwa pierwszy etap rozbudowy drogi wojewódzkiej 449 w Palatach. Utrudnienia na drodze 442 między Wygankami a Jankowem oraz od Brudzewka do Chocza. Od jutra do 13 sierpnia w Kaliszu będą realizowane zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich wprowadzi czasowe zmiany w organizacji ruchu i parkowania. Zacznijmy od piątku, jutro 7 sierpnia w związku z realizacją zdjęć ulica Więzienna od ulicy Winiarskiej do wjazdu na parking przy budynku ulica Łódzka 4 będą wyłączania z ruchu kołowego. Dojazd do parkingu będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Łódzkiej. Jedźcie ostrożnie, szerokości.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Im bliżej Rzymu i Neapolu, tym więcej na drogach samochodów, motocykli i skuterów z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Wbrew pozorom nie jest to jednak żaden przejaw najazdu turystów. Z Polski Włosi bardzo chętnie korzystają z naszych tablic rejestracyjnych, by zaoszczędzić nawet tysiące euro na ubezpieczeniu. Zjawisko tak przybrało na sile, że władze Włoch zapowiadają ostre kontrole i zmianę przepisów. Po co włoskim kierowcom nasze blachy? No cóż, to znaczna oszczędność na poliście oraz na podatku drogowym. Zagraniczne blachy to także dla Włochów bezkarność w przypadku wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary. W ubiegłym roku we włoskim rejestrze pojazdów zagranicznych odnotowano ponad 68 tysięcy tablic rejestracyjnych, czyli mamy bardzo sympatyczny towar eksportowy prosto do Włoch.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: reklama.
1: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501-4471. Twój ciągnik to Zetor.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.

13 minut pozostało do godziny 18. Już jutro w kinie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dwie filmowe premiery. Japońsko-polska produkcja

pejzaż w kolorze sepii oraz Nowa fala, amerykańska pochwała francuskiego kina lat 60. Dodatkowo w kinie przy Łaziennej jeszcze przez tydzień do obejrzenia film dla dzieci i dorosłych Chłopiec na krańcach świata. 9 lat trwały prace nad animowanym filmem, który wyreżyserowali Grzegorz Wacławek i Marta Szymańska. To ręcznie rysowana animacja. Na jedną sekundę filmu przypada od 8 do 24 rysunków. W sumie powstało ich łącznie około 100 tysięcy. Do tego przepięknie namalowane tła, tych powstało około 850, całość z muzyką Mikołaja Stroińskiego. Chłopiec na krańcach świata to idealny film dla dzieci i dorosłych, zabawna, magiczna i bajkowa podróż, doskonałe artystyczne kino o emocjach, szacunku i relacjach w rodzinie. Po seansie pozostaje wiele tematów, które mogą dać początek bardzo inspirującym rozmowom.

0: Burze, ulewy, gradobicia i uszkodzenia. O tym za chwilę w wiadomościach o 18:00 będzie także prognoza cen paliw na stacjach benzynowych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. You shot me so

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
4: Czy wiesz, że osobom z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, może przysługiwać świadczenie wspierające? Od kilkuset do nawet 4000 miesięcznie. Nie musisz samodzielnie przechodzić przez skomplikowane formalności. Przygotujemy całą dokumentację i poprowadzimy sprawę za Ciebie. Zadzwoń 694 816 906.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Piątek w całej południowej Wielkopolsce słonecznie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Jutro już na pewno bez burz i opadów deszczu. To będzie przyjemny początek weekendu. Termometry pokażą maksymalnie od 24 do 25 stopni. Zanim jednak nadejdzie piątek, wieczorem i w nocy w całej południowej Wielkopolsce lokalnie możliwe są jeszcze burze i zanikające opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burze, ulewy, gradobicia i uszkodzenia. Za chwilę o pogodzie. Będą też prognozy cen paliw na stacjach. Zajrzymy też do Gniezna, które ma nowy historyczny pomnik. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskim. Uszkodzenia dotyczą w sumie około 15 budynków, także w pobliskim Wapniku. W całym regionie strażacy otrzymali około 60 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą, głównie o połamanych drzewach. Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wprowadził w całej Polsce ostrzeżenia drugiego stopnia. Wyładowanie atmosferyczne, intensywny opad deszczu nawet do 45 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru sięgające 100 km na godzinę mogą występować do jutra rana, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek.
5: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
4: W związku z ostrzeżeniami Instytut przypomina, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. Alerty obowiązują do jutra, do godziny 10. 7 zł 51 groszy, tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8 zł i 16 groszy. Kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu. Co jednak ważne, na horyzoncie widać szanse na obniżki cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
4: Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który, jak się okazało, miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby wywołujące panikę. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w podpoznańskim Swarzędzu. Na czas akcji ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Wstrzymano też ruch na trasie kolejowej.
7: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
4: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. 35-letni Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów. Na koniec jeszcze nowy, dość nietypowy pomnik w Gnieźnie. Przedstawia Mieszka I i brzemienną Dobrawę. Odsłonięto go dziś na wyspie Jelonek w miejscu z widokiem na katedrę. W uroczystości obok władz miasta uczestniczył autor Rafał Nowak. Gniezno liczy na to, że rzeźba Mieszka i Dobrawy będzie przyciągać pary starające się o potomstwo.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dzisiaj awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Maja Chwanińska w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessicą Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze, w meczu z Sarą Bejlek nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu, to również tysięcznik, do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
10: Tabilo prowadził 2 razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w 2 setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
9: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mohamed Salah, do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Przez blisko dekadę gry w barwach The Reds Salah strzelił 257 bramek, co daje mu 3. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Egipcjanin z Liverpoolem dwukrotnie świętował Mistrzostwo Anglii, a w sezonie 2018-2019 wygrał Ligę Mistrzów. Trabzonspor z kolei może być rywalem Górnika w 4. ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wcześniej jednak Zabrzanie muszą wyeliminować Ferencvaros, z którym pierwsze spotkanie przegrali w Budapeszcie 0-1. Diego Forlan został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Urugwaju. 47-letnia była gwiazda kadry zastąpi Marcelo Bielsa, który stracił posadę po odpadnięciu Urusów w fazie grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata. Forlan w reprezentacji rozegrał 112 meczów, w których strzelił 36 goli. Jego największym sukcesem był triumf Copa America w 2011 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po godzinie 18 i chyba czas na strategiczne pytanie. Czy to jeszcze pora na ostatnią kawę, czy już może na relaksującą herbatkę, a może po prostu na wasz ulubiony kawałek w radiu. Niezależnie od tego, co macie teraz w kubkach, życzę wam spokojnego popołudnia, wieczoru. No a my wracamy do grania. To będzie Sylwia Grzeszczak w piosence Motyw.

0: Lucretia McNeil, Dreaming California. Nie musicie wcale marzyć o Kalifornii. Prognozy na weekend są optymistyczne, zwłaszcza dla miłośników kąpieli. Słonecznie z temperaturami od 25 do 28 stopni, a przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia kontrole potwierdziły, że woda przydatna jest do kąpieli w jeziorach w Gołuchowie oraz piaski w Ostrowie Wielkopolskim. Czekają na Was także kąpieliska w Antoninie, Pogrzebowie, Brzezinach i w Ostrzeszowie.
1: Radio na wakacje.
0: 17 minut po 18.

0: Nie ma już prawa jazdy, ale ma zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Mowa o sekretarzu powiatu kaliskiego zatrzymanego obywatelsko, kiedy pijany próbował odjechać ze stacji benzynowej w Brzezinach w powiecie kaliskim. O tym między innymi w wiadomościach lokalnych o 18.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie. Ja się...

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Kompletnie pijany sekretarz powiatu kaliskiego z zarzutami. Pleszewianie coraz chętniej korzystają z dzielni, a w sporcie powrót wychowanka do KPR Ostrowi.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Nie ma już prawa jazdy, ale ma zarzuty za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Mowa o sekretarzu powiatu kaliskiego zatrzymanego obywatelsko, kiedy pijany próbował odjechać ze stacji benzynowej w Brzezinach w powiecie kaliskim. Zdarzenie miało miejsce 3 maja. Wezwana na miejsce policja chciała przebadać 44-latka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ale ten odmówił. Została więc od niego pobrana do badań krew, której analizę przeprowadzono w laboratorium kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
2: W której stwierdzono 2,8 promila alkoholu etylowego we krwi, przy czym w odstępie rozsądku nieznacznie rosło. 3 czerwca nastąpiło zatrzymanie prawa jazdy. Z 15 lipca mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia do 3 maja w jednej z podkreskich miejscowości, że będą w stanie nietrzeźwości, mając co najmniej 2,8 promila alkoholu etylowego we krwi, prowadził na drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd mechaniczny. Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do zarzutowanego mu i skorzystał z przysługującego prawa do odmowy składania wyjaśnień.
1: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. To postępowanie jest w toku. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Coraz więcej mieszkańców Pleszewa korzysta z pleszewskiej dzielni, miejsca, w którym przedmioty otrzymują drugie życie. W każdy czwartek można tu zarówno przynieść czyste i zadbane przedmioty, jak i bezpłatnie wybrać to, co inni przynieśli, a co może przydać się w domu.
3: Pleszewska dzielnia działa w każdy czwartek od 11 do 18 w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3. To miejsce, gdzie pleszewianie mogą oddać czyste i zadbane ubrania, zabawki, drobny, ale sprawny sprzęt AGD, niewielkie meble oraz inne przedmioty, które mogą jeszcze komuś posłużyć. Po odpowiedniej segregacji trafiają one na półki i tydzień później są dostępne dla osób potrzebujących. Dzielnia działa sezonowo, dlatego obecnie przyjmowane i wydawane są wyłącznie rzeczy letnie. Jak mówi Barbara Pietrowska, organizatorka społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Pleszewie, zainteresowanie dzielnią jest bardzo duże. Jeszcze przed otwarciem ustawiają się osoby czekające na możliwość wyboru potrzebnych rzeczy. Wszystkie dary są starannie segregowane, między innymi według wieku dzieci. Najważniejsza zasada jest jedna. Rzeczy oddawane muszą być czyste, schludne i w dobrym stanie. Pleszewska dzielnia nie tylko wspiera osoby potrzebujące, ale też promuje ideę dzielenia się, daje przedmiotom drugie życie w myśl zasady zero waste, czyli zero marnowania. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Krzysztof Łyżwa po rocznej przerwie wraca do macierzystego klubu i będzie w sezonie 2026-27 reprezentować barwy Rebut KPR Ostrowia. Doświadczony rozgrywający od początku okresu przygotowawczego trenował z zespołem Kima Rasmussena, a w środę został ogłoszony przez klub jako oficjalny zawodnik Rebut KPR Ostrowia. Asystent Kima Rasmussena, Rafał Stępniak, powiedział Radiu Centrum, że tak uniwersalny zawodnik przyda się drużynie, a prezes Jakub Kaszuba mówi także o podwójnej roli 36-letniego piłkarza ręcznego.
4: Taki last minute transfer. Na pewno Krzysiek nam się bardzo, bardzo przyda, bo no, potrafi grać na każdej pozycji z tych rozegrań, a mamy ich tylko 4 w tym momencie i na pewno do organizacji naszej gry, do organizacji naszego treningu będzie bardzo, bardzo przydatny.
5: Będzie łączył funkcję trenera grup młodzieżowych oraz w Akademii Piłki Ręcznej będzie szkolił dzieci. W połączeniu, że chce cały czas grać, chce w piłkę ręczną nadal, chce piłkę ręczną nadal kontynuować.
1: Krzysztof Łyżwa poprzedni sezon spędził w drużynie Puław. Teraz ostrowianin wraca do klubu, gdzie zaczynał przygodę z handbolem.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Wiadomości lokalne przekazał Mateusz Kurzaj. 26 minut pozostało do godziny 19:00.

0: Już jutro, 7 sierpnia, odbędzie się ostatni tegoroczny letni koncert na ziemi kaliskiej. Cykl organizuje Fundacja Inicjatywa dla Opatówka, a jego zwieńczenie realizowane jest we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką w Koźminku. Koncert Piosenka jest dobra na wszystko to autorski program, który przygotowała para śpiewających aktorów: Małgorzata Patryn-Gurłacz i Filip Gurłacz. Filipa z pewnością znacie z takich seriali jak M jak Miłość, czy Pierwsza Miłość, Dzielnica Strachu oraz programów Twoja Twarz Brzmi Znajomo i Taniec z Gwiazdami. Zapraszam jutro do parku przy dworku w Koźminku o 19:00. Wstęp wolny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Reklama.

12 minut pozostało do 19. Czy Was też irytują wysokie ceny na stacjach paliw? Jeśli tak, to o 19 w wiadomościach sprawdzimy, co z rządowym programem obniżającym ceny.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: 24-25 stopni pokażą w piątek termometry w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrzeszowie. Po upalnym tygodniu czeka nas jutro bardzo przyjemna pogoda, zachmurzenie małe i umiarkowane. Parasole jutro zdecydowanie można odłożyć na półkę. Zanim jednak nadejdzie piątek, dziś wieczorem i w nocy w całej południowej Wielkopolsce lokalnie możliwe są burze i zanikające opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 19.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Co z rządową obniżką cen paliw? Eksperci są dobrej myśli. Była premier ukarana przez prokuraturę, powiemy za co. Polska wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Marcin Krzemiński. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw z BM Reflex. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
5: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
4: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio, bo obniżony mógłby zostać jedynie VAT. Ale to i tak według analityków przełożyłoby się na spadek ceny za litr nawet o złotówkę. Beata Szydło ukarana przez prokuraturę w Rzeszowie mandatem 3000 zł za kilkukrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Była premier zamierza odwołać się od decyzji prokuratury, tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówi Szydło.
6: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
4: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i szkody majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych. Senat jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania aktom wrogości w Polsce. Potępiono w niej m.in. przejawy ksenofobii, rasizmu czy mowy nienawiści. Senatorowie wyrażają w niej też przekonanie, że Polska pozostanie państwem, w którym prawa człowieka i tolerancja będą fundamentem życia publicznego. Prokuratura i policja wyjaśniają tymczasem sprawę uszkodzenia pomnika i miejsca pochówku żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii na Lubelszczyźnie. Pomnik został pomalowany sprayem oraz wycięto z niego łuk zdobiący, który był jego integralną częścią. O uszkodzeniach policję powiadomiła 30 lipca Straż Graniczna. Na koniec jeszcze doskonałe wieści. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro, co odpowiadało prawie 5% łącznego PKB Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony 4. etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Lemmen wyprzedził Włocha Christiana Scaroniego. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24. miejsce ze stratą 21 sekund. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 kilometrów. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 125 w Warszawie. Ostatnia z polskich tenisistek, która dotarła dotarła do tego etapu rywalizacji, przegrała z Amerykanką Carol Yang-Suh-Li 6-3-6-7-1-6. W Warszawie w rywalizacji pozostały jeszcze polskie deblistki, w tym Falkowska, a także para Alicja Rosolska-Martyna Kubka. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
8: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
7: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: fakt, że jedna pszczoła produkuje zaledwie 1/12 łyżeczki miodu w ciągu całego swojego życia, doskonale ilustruje, jak ogromne zaangażowanie i praca kryją się za każdym słoikiem miodu, który spożywamy. Aby wyprodukować jedną łyżeczkę miodu, potrzeba wspólnego wysiłku około 12 pszczół. W trakcie swojego życia robotnica musi odwiedzić tysiące kwiatów, aby zebrać wystarczającą ilość nektaru. Podczas jednego lotu pszczoła odwiedza nawet 50 do 100 kwiatów, a w ciągu swojego całego życia może wykonać od kilkuset do nawet kilku tysięcy takich lotów. A już w tę niedzielę na terenie rezerwatu archeologicznego na Kaliskim Zawodziu Wielkopolski Dzień Pszczół. Od 12 do 18 mnóstwo atrakcji. Czekać na Was będą pokazy tradycyjnego bartnictwa oraz stanowisko z pasieką edukacyjną. Nie zabraknie stoisk z słodkimi miodami, produktami pszczelimi, miodowymi kulinariami oraz rękodziełem ludowym. Sporo również aktywności dla najmłodszych w ramach święta. Popołudniowy koncert muzyczny, którego gwiazdą będzie Andrzej Cierniewski. W Wielkopolskim Dniu Pszczół otwieramy także plenerowe studio Radia Centrum na Zawodziu, skąd na bieżąco będziemy relacjonować to przesłodkie wydarzenie. To już w tę niedzielę od 12 do 18.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 19. Czy wiecie, że w 1955 roku opatentowano w Stanach Zjednoczonych specjalne fajki dla dwóch osób naraz, żeby zakochani mogli palić ten sam tytoń jednocześnie? Pomysł umarł szybciej niż powstał. Na szczęście muzyka w Radiu Centrum działa odwrotnie. Można słuchać we dwie osoby i nikt nikomu nie przeszkadza.

Już za 10 minut o 19.30 wiadomości lokalne, w których między innymi opowiemy o remoncie targowiska w Koźminku. Targowisko to działa od XIV wieku i w końcu doczeka się remontu. Serio? To tak długo trwało?

0: od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum, piątek, 10.30. Tym razem
2: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla ciebie.

0: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: W Koźminku remontu doczeka się targowisko, które działa od XIV wieku. Będzie też o ognisku na szczycie, a w sporcie przegrana piłkarzy KKS-u.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Targowisko w Koźminku w powiecie kaliskim zostanie wyremontowane. Inwestycja będzie kosztować ponad 370 tysięcy złotych, a 100 tysięcy to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
3: W ramach inwestycji teren targowiska zostanie wyłożony kostką brukową, a wokół zostaną ułożone betonowe obrzeża. To ma zapewnić trwałość inwestycji oraz zwiększyć jej walory wizualne. Realizacja zadania znacząco poprawi warunki prowadzenia handlu oraz komfort korzystania z targowiska zarówno dla sprzedawców, jak i mieszkańców odwiedzających to miejsce, informuje Monika Nowak, wójt gminy Koźminek. Umowa na wykonanie prac została podpisana. Wybrano firmę z powiatu kaliskiego. Na inwestycje gmina otrzymała 100 tysięcy złotych dotacji w ramach 16 edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, a całość będzie kosztować ponad 370,5 tysiąca złotych. Targowisko w Koźminku to miejsce z wielowiekową tradycją. W 1369 roku król Kazimierz Wielki nadał miejscowości prawa umożliwiające wymianę handlową, która z każdym wiekiem przybierała na sile. Obecnie targowisko odbywa się w każdą środę i można na nim kupić świeże warzywa, owoce, rośliny oraz towary codzienne. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
4: Przy oknu zaś drużyna gawędę rozpoczyna.
5: Raczej tej piosenki nie słyszało się na piątkowym grillu u Mateusza Morawieckiego, natomiast widziało się tam prezydenta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego. Był tam ze swoim zastępcą oraz sekretarzem miasta, więc pewnie nie prywatnie. Nie wiemy, czy śpiewał, ale na pewno szeroko uśmiechał się do zdjęcia. Czy w ten sposób obecny prezydent Kalisza wybrał harcerzy ze zbuntowanej frakcji PiS? Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości dla Kinastowskiego, który marzyć ponoć ma o fotelu senatora, może być w wymiarze lokalnym pewnego rodzaju klinczem. Tym bardziej, że on u Morawieckiego, a reszta miejscowych parlamentarzystów PiS przy Jarosławie Kaczyńskim. Więcej na temat niejednoznacznej roli obecnego prezydenta Kalisza w dzielącej się prawicy w materiale pod tytułem Płonie ognisko na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
0: www.rc.fm.
1: Już na rundzie wstępnej piłkarze KKS-u Kalisz zakończyli tegoroczną przygodę w Pucharze Polski. W środowy wieczór podopieczni Artura Derbina przegrali na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 0-2. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9 minucie, kiedy to rzut karny zamienił na gola Michał Walski. Tuż po przerwie wynik dla Górnika podwyższył Erwin Stadnicki. Tymczasem Kaliszanie nie stworzyli sobie dobrych okazji strzeleckich i Łęcznianie odnieśli zasłużone zwycięstwo. W najbliższą niedzielę drużyna KKS-u rozegra pierwszy domowy mecz w Betclic trzeciej lidze. Na stadionie Przyłódzkiej Kaliszanie podejmą Unię Swarzędz. Początek meczu zaplanowano o godzinie 17.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Wiadomości lokalne przekazał Mateusz Kurzaj. 26 minut pozostało do 20:00.

Nadchodzący weekend, piątek, sobota, niedziela zapowiadają się te dni bardzo słoneczne i przede wszystkim przyjemnie ciepłe z temperaturą od 25 do 28 stopni Celsjusza, ale zanim to się zadzieje, dane radarowe pogodowe pokazują nadciągającą od strony Ostrowa Wielkopolskiego komórkę burzową z intensywnym deszczem, więc chyba jednak nie do końca te parasole mogą być już schowane w szafie.

0: Céline Dion to legenda muzyki pop i jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek na świecie. 4 lata temu poinformowała o zdiagnozowaniu u niej schorzenia neurologicznego, które zmusiło ją do odwołania światowej trasy koncertowej. Po poruszającym występie na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wokalistka wraca do koncertowania w formie stacjonarnej rezydentury. We wrześniu i październiku da serię koncertów w Paryżu. Taka formuła z 2 koncertami w tygodniu pozwala artystce na bezpieczny powrót na scenę bez przeciążania zdrowia wycieńczającymi podróżami po świecie. Podczas jednego koncertu na widowni będzie mogło usiąść nawet 40 tysięcy osób. Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Z 3 miejsca naszej Top 30.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: 11 minut pozostało do 20. O 20 w wiadomościach o kolejnych rekordach temperatur na Węgrzech oraz o tym, że w Polsce pojawiają się ograniczenia w kursowaniu pociągów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: W piątek w całej południowej Wielkopolsce słonecznie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Jutro już na pewno bez burz i opadów deszczu. To będzie bardzo przyjemny początek weekendu. Termometry pokażą od 24 do 25 stopni. Zanim jednak nadejdzie piąteczek, wieczorem i w nocy w całej południowej Wielkopolsce lokalnie możliwe są jeszcze intensywne burze i opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Żar z nieba, kolejne rekordy na Węgrzech, w Polsce ograniczenia na kolei. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, mówią tymczasem eksperci. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Marcin Krzemiński. W Budapeszcie padł dziś nowy ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury. Słupki rtęci około 15 wykazały w węgierskiej stolicy 41,6 stopnia, przekazał portal Telex. Poprzedni rekord ustanowiono dzień wcześniej, był niższy o zaledwie 0,2 stopnia. Fala upałów na Węgrzech ma osłabnąć w weekend. W Polsce najgoręcej dziś o 18 było w Rzeszowie i Zamościu prawie 35,5 stopnia. Do tego ze względu na wysokie temperatury obowiązują ograniczenia prędkości na 4 odcinkach linii kolejowych. Tak jak informują Polskie Linie Kolejowe, trasy w części Wrocławia, a także odcinki Augustów Szczepki i Piwniczna Muszyna. To jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości, prognozuje tymczasem ekspert. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata. Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne gazy cieplarniane, mówi Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
5: To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są. Nawet jak mieliśmy powietrza napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
4: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one niebezpieczniejsze. Nie żyje Polak, który wczoraj spadł w katalońskich Pirenejach w okolicach Saboredo w dolinie Aran na wysokości około 2300 metrów. W sprawie prowadzone jest dochodzenie, a opiekę nad ciałem przejęli funkcjonariusze katalońskiej policji Mossos d'Esquadra. Słabnie poparcie dla szefa FIFA. Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
6: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
4: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 20. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie czas w swoich domach. No cóż, dom, słodki dom, a w nim zmywarka do rozładowania, pranie do złożenia i sterta naczyń. Pranie nie ucieknie, naczynia też zaczekają. Proponuję następujący układ. Najpierw 4 minuty z Justinem Timberlake'iem, absolutny relaksik przy tym numerze, a potem wymyślimy kolejną wymówkę.

0: 11 minut po godzinie 20 w Kaliszu od 7 do 13 sierpnia będą realizowane zdjęcia do serialu pod roboczym tytułem Zwierzak. Ten film rzekomo przeniesie Kalisz do lat 90. ubiegłego wieku. W związku z realizacją filmu Zarząd Dróg Miejskich wprowadził czasowe zmiany w organizacji ruchu i parkowania i tak jutro w piątek 7 sierpnia ulica Więzienna od ulicy Winiarskiej do wjazdu na parking przy budynku przy Łódzkiej 4 będzie wyłączana z ruchu kołowego. Dojazd do parkingu będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Łódzkiej. W sobotę 8 sierpnia od godziny 6 rozpocznie obowiązywać całkowity zakaz parkowania na Placu Bogusławskiego, na Alei Wolności, na ulicy Jasnej, na ulicy Teatralnej i ulicy Częstochowskiej od Placu Bogusławskiego do Wału Staromiejskiego. Zakaz będzie obowiązywał do 9 sierpnia do godziny 23. Również ulica Więzienna, podobnie jak jutro, będzie wyłączona z ruchu, a dojazd do parkingu przy budynku przy Łódzkiej będzie możliwy wyłącznie od strony Łódzkiej. W niedzielę również do godziny 23 będzie obowiązywał całkowity zakaz parkowania na Bogusławskiego, Alei Wolności, ulicy Jasnej, Teatralnej i Częstochowskiej od Placu Bogusławskiego do Wału Staromiejskiego. A przypomnę, wszystko to z realizacją zdjęć do serialu filmowego.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Moniką Sobczak-Waliś, dyrektorką biblioteki w Gołchowie, porozmawiamy o tym, co się czyta w wakacje, dlaczego warto odwiedzić czytelnię we wrześniu i jacy pisarze gościć będą w bibliotece. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, przekonywała 56 lat temu Halina Kunicka. Południowo-Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr zaprasza mieszkańców Kalisza oraz miłośników muzyki Orkiestr Dętych na 21. Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja odbędzie się od 9 do 16 sierpnia i obejmie 3 koncerty plenerowe, podczas których zaprezentuje się 6 orkiestr z różnych miejscowości regionu. I tak już 9 sierpnia w niedzielę o 17 przy Baszcie Dorotka zagra Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rajsko z kapelmistrzem Wojciechem Woźnym na czele oraz Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Choczu, którą kieruje kapelmistrz Karol Maciaszek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

24 minuty pozostały do 21. Panie i panowie, dziewczyny i chłopaki. Oficjalnie znoszę dzisiaj obowiązek bycia produktywnym. Jeśli teraz wstaliście tylko z kanapy po to, żeby wziąć przekąskę i wrócić na kanapę, to całkowicie popieram, to jest wasz czas. Wybierajcie pozycję horyzontalną, a my zadbamy przede wszystkim o dobrą muzykę w Radiu Centrum. Boyzone, Picture of You.

0: Street of Dreams, nowość od U2 na 9. miejscu notowania naszej listy przebojów Top 30. Możecie oddawać swoje głosy na RCFM, a jutro kolejne notowanie naszej topki.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Rok prezydenta Nawrockiego, za chwilę głowa państwa o minionych miesiącach. Będzie także sport i wygrana Igi Świątek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: 24 do 25 stopni pokażą w piątek termometry w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrzeszowie. Po upalnym tygodniu czeka nas jutro bardzo przyjemna pogoda. Zachmurzenie małe i umiarkowane, parasole zdecydowanie jutro będą niepotrzebne, prognozy nie przewidują opadów deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rok prezydenta Nawrockiego, za chwilę głowa państwa o minionych miesiącach. Upały kontra młodzi pacjenci jednego ze szpitali. Będzie też sport i wygrane Igi Świątek i Jagiellonii Białystok. Marcin Krzemiński. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
5: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
4: Senat odrzucił dziś wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery. Prezydent zapowiedział, że jutro podpisze 4 nowe ustawy. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oznacza to, że procedura wyboru szefa Instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po właśnie Karolu Nawrockim. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
6: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
7: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
6: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
8: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
6: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
4: Ostatnie pożegnanie dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Mecz rewanżowy w Glasgow odbędzie się za tydzień 13 sierpnia. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii 6-2, 6-1, a w meczu o ćwierćfinał może ją czekać powtórka z tegorocznego Rolanda Garrosa, bo zagra ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Madison Keys.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 21:00. Słońce już zaszło, powietrze zrobiło się nieco przyjemniejsze, chłodniejsze. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy spacerują ze swoimi czworonogami albo po prostu przewietrzają głowę po ciężkim dniu pracy. Słuchawki są na uszach? No to dobrze. Dobra muzyka w tle i miasto jest wasze? No cóż, proponuję tylko jedno. Zróbmy głośniej Let's Get Loud i pani Jennifer Lopez.

0: 13 minut po 21. Bartłomiej Kubkowski ustanowił historyczny rekord jako pierwszy człowiek w historii przepływając wpław Morze Bałtyckie ze Szwecji do Polski. Pokonał dystans około 160 km w czasie niespełna 55 godzin ciągłego pływania, kończąc swoją próbę 2 sierpnia na plaży w Dziwnowie. Była to jego piąta próba pobicia tego rekordu. Ostatnia została przerwana 11 km przed celem. Jeżeli macie jakieś swoje własne, małe lub większe rekordy do pobicia, to prognozy na ten weekend dla fanów kąpieli są bardzo optymistyczne. Słonecznie z temperaturami od 25 do 28 stopni. No i oczywiście po przeprowadzonych na przełomie lipca i sierpnia kontrolach potwierdzono, że woda przydatna do kąpieli jest w Gołuchowie, w Piaskach, w Ostrowie Wielkopolskim. Czekają na was także kąpieliska w Antoninie, Pogrzebowie, Brzezinach i w Ostrzeszowie. A woda w tych kąpieliskach jest całkiem przyjemna, z temperaturą od 21 do 23 stopni.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Freak Power i Can You Feel It? Czy też to czujecie, że mamy całkiem sympatyczny wieczór? Więc może wróćmy teraz do 1995 roku. Take That Back for Good.
1: Summertime w Radiu Centrum.

Badania mówią, że słuchanie ulubionej muzyki uwalnia w mózgu dopaminę. To ten sam hormon, który odpowiada za szczęście, gdy jesz czekoladę. Zatem oficjalnie serwujemy tutaj darmową, bezkaloryczną czekoladę dla waszych uszu.

Na świecie istnieje ponad miliard rowerów, czyli dwa razy więcej niż samochodów. Polskie słowo rower pochodzi od nazwy angielskiej marki Rover, która pod koniec XIX wieku produkowała popularne jednoślady z łańcuchem. A już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, odbędzie się kolejny rodzinny rajd rowerowy trzech gmin. Uczestnicy wyruszą z trzech lokalizacji umiejscowionych w gminach Mycielin, Rychwał i Stawiszyn. Każda gmina zaplanowała swój odcinek trasy do pokonania, a meta przewidziana jest w miejscowości Dzierzbin, gdzie odbędzie się wspólna integracja oraz poczęstunek. Starty zaplanowano kolejno spod sali OSP w Słuszkowie oraz na rynkach miejskich w Rychwale i Stawiszynie. W każdej z lokalizacji uczestnicy ruszą w trasę o godzinie 14. Radio Centrum 106,4 FM. Radio na wakacje.

0: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera zapowiada powołanie Straży Praw. Czym będzie zajmowała się ta straż? Jakie będzie mieć kompetencje? O tym w wiadomościach o 22 za 12 minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro nie będą potrzebne Wam parasole. W piątek w całej południowej Wielkopolsce słonecznie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. To będzie przyjemny piątek. Termometry pokażą maksymalnie od 24 do 25 stopni. Rześkie powietrze przyniesie umiarkowanie wiejący wiatr z kierunków północnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Właśnie minęła 22. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Gradobicie i uszkodzenia, ostrzeżenia przed burzami, za chwilę o pogodzie. Kandydat PiSu na premiera zapowiada powołanie Straży Praw. Za chwilę też wygrana Lecha i remis Rakowa, czyli europejskie puchary. Marcin Krzemiński. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskiem, poinformowała Straż Pożarna. Chodzi o ponad 10 budynków mieszkalnych i gospodarczych. W całym regionie strażacy otrzymali ponad 250 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą. Jedna osoba została ranna wskutek przewrócenia się drzewa na samochód. Ostrzeżenia przed burzami dotyczą aktualnie większości Polski, w mniejszym lub większym stopniu 14 województw. Alerty drugiego stopnia nie obowiązują tylko w województwie lubuskim, Pomorzu Zachodnim, w większości Pomorza i Wielkopolski, części Kujaw i Dolnego Śląska.
5: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski. Miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Burze będą koncentrowały się głównie we wschodniej części kraju i stopniowo będą słabnąć.
4: Mówi synoptyczka Agnieszka Prasek. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać miejscami także jutro rano. Meteorolodzy przypominają, by w trakcie burz nie stać pod drzewami, nie wchodzić do wody i unikać otwartych przestrzeni. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, kolejny rekord temperatury 42,2 stopnia zanotowano dziś w miejscowości Dolne Plachtince na południu kraju. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdza, Polska weźmie udział w organizowanym przez Niemcy spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych poświęconym zagrożeniom związanym z dronami i ochronie infrastruktury krytycznej. Jak informuje rzeczniczka ministerstwa Karolina Gałecka, spotkanie odbędzie się 28 sierpnia i bliżej tej daty będzie dokładnie wiadomo, kto pojedzie do Flensburga. Ale najbardziej prawdopodobne to, że będzie to minister Marcin Kierwiński albo wiceminister Maciej Duszczyk. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywała się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
6: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić, nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
4: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. Sport. Piłkarze Lecha Poznań pokonali KL Klaksvík z Wysp Owczych 1-0 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Rewanż rozegrany zostanie za tydzień w Torszan. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Rewanż w Sztokholmie odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 22. W tej godzinie zaśpiewają dla Was Grzegorz Chyży. Będzie zespół The Rasmus, będzie też Sarsa, no i bardzo miłe będą wspomnienia z Paulem McCartneyem i Stevie Wonderem. Teraz trochę zaczarujemy rzeczywistość. Weekend i Michael Gray.

Absolutnie nie chcę was namawiać do złego, ale jeśli właśnie szykujecie sobie kolację albo drugą kolację, to podobno naukowcy stwierdzili, że to jedzenie będzie wam smakować o 50% lepiej, jeśli w tle grać będzie wasze ulubione radio, Radio Centrum. No cóż, przepis na idealny wieczór gotowy. Zostańcie z nami na zegarze 16 minut po godzinie 22. The Rasmus in the Shadows.

najbliższą niedzielę na terenie rezerwatu archeologicznego na Kalińskim Zawodziu Wielkopolski Dzień Pszczół. Od 12 do 18 mnóstwo słodkich atrakcji. Czekać na Was będą pokazy tradycyjnego bartnictwa oraz stanowisko z pasieką edukacyjną. Nie zabraknie stoisk z miodami, produktami pszczelimi, miodowymi kulinariami oraz rękodziełem ludowym. Sporo również aktywności dla najmłodszych w ramach święta. Popołudniowy koncert muzyczny, którego gwiazdą będzie Andrzej Cierniewski. W Wielkopolskim Dniu Pszczół otwieramy także plenerowe studio Radia Centrum na Zawodziu, skąd na bieżąco będziemy relacjonować to wydarzenie. To już w najbliższą niedzielę. Zapraszam od 12 do 18.

Ebony and Ivory to słynny duet Paula McCartneya i Stevie'ego Wondera wydane w 1982 roku. Tytuł nawiązuje do czarnych i białych klawiszy fortepianu, które żyją w harmonii, co jest metaforą pokojowego współistnienia ludzi różnych ras. Kasia Kowalska.

0: She's So High to był Kurt Nielsen. Moje spotkanie z wami dobiega końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej, dobrej nocy, kolorowych snów. Maciek Gogołkiewicz, do usłyszenia.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Pogoda na jutro.
0: W piątek w całej południowej Wielkopolsce słonecznie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Jutro już na pewno bez burz i opadów deszczu. 24 do 25 stopni pokażą w piątek termometry w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie, Krotoszynie i Ostrzeszowie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Właśnie mi
0: 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rok prezydenta Nawrockiego, za chwilę głowa państwa o minionych miesiącach. Upały kontra młodzi pacjenci jednego ze szpitali. Będzie też sport i wygrane Igi Świątek i Jagiellonii Białystok. Marcin Krzemiński. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
4: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
3: Senat odrzucił dziś wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery. Prezydent zapowiedział, że jutro podpisze 4 nowe ustawy. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oznacza to, że procedura wyboru szefa Instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po właśnie Karolu Nawrockim. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
5: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
6: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypłaciła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
5: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
7: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
5: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
3: Ostatnie pożegnanie dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Mecz rewanżowy w Glasgow odbędzie się za tydzień 13 sierpnia. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii 6-2, 6-1, a w meczu o ćwierćfinał może ją czekać powtórka z tegorocznego Rolanda Garrosa, bo zagra ze zwyciężczynią meczu Marty Kostiuk z Madison Keys.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: מגירה מוזיקה.
1: Dame tu mano! Y venga conmigo!